0: Minęła 21. Śląscy policjanci dołączyli do patroli na bułgarskim i chorwackim wybrzeżu. W Międzybrodziu Bialskim, niedaleko plaży, powstaje specjalny tor rowerowy. Za tydzień na targowisku miejskim przy ulicy Lipowej w Gliwicach rozpocznie się modernizacja nawierzchni.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Wakacyjne patrole na chorwackim i bułgarskim wybrzeżu pełnią polscy policjanci. Dołączyli do nich także funkcjonariusze ze Śląska. W ten sposób mundurowi z Nadwisły dbają o bezpieczeństwo polskich turystów, których w tych krajach nie brakuje. Policjanci pomagają rodakom w różnych sytuacjach, powiedziała Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka śląskiej policji.
2: Nasi mundurowi nie zastępują miejscowej policji. Są przede wszystkim wsparciem dla Polaków, którzy wypoczywają za granicą, pomagają w kontaktach z zagranicznymi służbami, wyjaśniają obowiązujące procedury i ułatwiają rozwiązywanie problemów, które mogą pojawić się podczas urlopu. Polskie patrole pełnią też dyżury codziennie w godzinach od 9 do 21.
0: Policjanci pomagają głównie po wypadkach drogowych, w przypadku utraty dokumentów czy podczas wizyt w szpitalach. W Chorwacji policjantów z Katowic można spotkać w Makarski i Rijece. Z kolei w Bułgarii służbę pełni funkcjonariusz z Bielska-Białej. Patroluje on ulicę Słonecznego Brzegu i Nesebaru. Pasażerowie podróżujący pociągami pomiędzy Katowicami a Gliwicami muszą liczyć się z dużymi zmianami. Jutro wieczorem na ponad 2 tygodnie całkowicie wstrzymany zostanie ruch na szlaku Ruda Hebzie-Zebrze. Jak informuje rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk, wszystkie pociągi kursujące na linii S1 Częstochowa-Gliwice skierowane zostaną na objazdy.
3: Przez Bytom z postojem na wszystkich przystankach pośrednich, to znaczy Chorzów Uniwersytet, Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Zabrze Północne, Zabrze Maciejów. Obsługa Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Zabrza będzie realizowana autobusami zastępczej komunikacji autobusowej relacji Katowice-Gliwice.
0: Na tym jednak nie koniec zmian. Do końca lipca zawieszone będzie funkcjonowanie linii S18 kursującej pomiędzy Bytomiem a Gliwicami. Dodatkowo pociągi jeżdżące na co dzień do Chorzowa Batorego ze stacji Lubliniec, Chorzew, Siemkowice i Częstochowa. Ich kursowanie skrócone zostanie do Bytomia z możliwością przesiadki na składy linii S1. Wszystkie szczegóły dostępne są m.in. na stronach Kolei Śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Międzybrodziu Bialskim niedaleko plaży powstaje pump track, czyli specjalny tor rowerowy w formie zamkniętej pętli zbudowany z multiprofilowanych zakrętów. Jak powiedział Szymon Wróbel z Urzędu Gminy w Czernichowie, to kolejna atrakcja dla cyklistów, których w gminie przybywa z każdym rokiem.
4: Wzrasta też liczba imprez rowerowych. Mieliśmy w tym roku Mistrzostwa Polski w downhillu. Mieliśmy 2 bardzo duże imprezy rowerowe na Górze Żar. Szykują nam się kolejne, więc myślę, że taki pump track będzie doskonałym uzupełnieniem tej całej oferty rowerowej, którą w naszej gminie mamy, a którą uzupełni jako taka wisienka na torcie ścieżka rowerowa wokół jeziora. No i wtedy już to będzie absolutnie kompleksowa oferta dla turystów z całej Polski.
0: Środki na nowy obiekt zdobyło Stowarzyszenie Mała Szwajcaria. Pump track będzie gotowy w połowie sierpnia, powstanie kosztem około 500 tysięcy złotych. 20 lipca na targowisku miejskim przy ulicy Lipowej w Gliwicach rozpocznie się modernizacja nawierzchni. Zaplanowano ją w 3 etapach, aby handel mógł odbywać się możliwie najdłużej. Najważniejsza zmiana czeka sprzedawców i kupujących od 3 do 17 sierpnia. Wtedy podczas 3 etapu cały teren będzie zamknięty. Po 17 sierpnia możliwe są jeszcze tygodniowe roboty wykończeniowe. Będą prowadzone w czasie, gdy na targowisku nie ma handlowców. Remont obejmie około 6 tysięcy metrów kwadratowych terenu. Jego koszt to blisko 600 tysięcy złotych. Jak zapewnia Miejski Zakład Usług Komunalnych, po zakończeniu prac targowisko będzie wygodniejsze w codziennym użytkowaniu. Zmianę odczują zarówno osoby prowadzące handel, jak i mieszkańcy robiący tam zakupy. Teraz o pogodzie. W nocy zachmurzenia duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo na południu województwa możliwe słabe opady deszczu. Po północy lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 13 do 15 stopni Celsjusza.
5: Zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Policja wyjaśnia przyczyny tragicznego pożaru w pubie w Bangkoku. Ogień pojawił się około 19 czasu polskiego. Zginęło co najmniej 27 osób, a ponad 60 zostało rannych. W internecie krążą nagrania, na których widać płomienie wydobywające się z wejścia do lokalu położonego w północnej części stolicy Tajlandii. Jeden ze świadków widział dym wydostający się z instalacji elektrycznej pubu. Z jego relacji wynika, że chwilę później doszło do awarii zasilania, a następnie do wybuchu, po którym gęsty dym wypełnił lokal. Pożar w ciągu godziny udało się opanować. Wojsko amerykańskie potwierdza rozpoczęcie nowej serii ataków na cele w Iranie. Dowództwo USA wyjaśnia, że chodzi o osłabienie Iranu i zapobieganie atakom na statki przepływające przez cieśninę Ormuz. Jak przekazała irańska telewizja, eksplozje słyszane były w kilku miejscach w kraju, m.in. w Sirik i Bandar Abbas. W zeszłej nocy Amerykanie uderzyli w ponad 140 celów. Wcześniej Donald Trump zaprzeczył doniesieniom Irańczyków, którzy informowali o zamknięciu cieśniny Ormuz. O pokój ponownie zaapelował papież. Leon XIV zwrócił się do wiernych z letniej rezydencji w Castel Gandolfo po modlitwie Anioł Pański. Wskazał, że nad Bliskim Wschodem, Ukrainą i wieloma innymi częściami świata znów wieją wichry wojny, siejąc przemoc, terror i śmierć. Ponawiam mój apel, aby wytrwale podążać drogą dialogu, spotkania i dyplomacji, jedyną drogą prowadzącą do sprawiedliwego i trwałego pokoju, w którym narody mogłyby żyć pojednane, bezpieczne i z poszanowaniem godności każdej osoby. Leon XIV zwrócił się też do Polaków. Na koniec łączę się w modlitwie z licznymi polskimi wiernymi zgromadzonymi na dorocznej pielgrzymce przed ikoną jasnogórską, aby jako uczniowie misjonarze byli radosnymi świadkami Ewangelii. Papież w związku z przypadającą niedzielą morza pozdrowił też rybaków i pracowników portów na całym świecie. Kolano z przegrody nosowej brzmi jak science fiction, ale nie jest. Innowacyjny zabieg odnowy kolana z komórek chrząstki pobranych z przegrody nosowej przeprowadzili lekarze ze szpitala Żeromskiego w Krakowie. Paweł Skowronek z tamtejszego oddziału ortopedyczno-urazowego tłumaczy, że pobrane od pacjenta komórki wszczepiono do uszkodzonego stawu.
6: Jest to, no, można powiedzieć, bardzo innowacyjny zabieg, który, no, daje możliwość odtworzenia uszkodzonej chrząstki. Na razie pracujemy nad chrząstką w zakresie stawu rzepkowo-udowego.
5: To zabieg międzynarodowy. Oprócz szpitala w Krakowie uczestniczą w nim placówki ze Szwajcarii, Włoch, Niemiec i Chorwacji.
1: To są aktualności jedynki.
5: Włoskie media pieją z zachwytu po zwycięstwie Jannika Sinnera w finale Wimbledonu. Włoch po prawie czterogodzinnym, trudnym chwilami dla niego meczu pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa. Portal La Gazzetta dello Sport pisze, że ten mecz to arcydzieło Bisa. Włoscy sprawozdawcy finału Wimbledonu okrzyknęli Sinnera legendą. Agencja ANSA przyznała, mecz przeciwko Zwieriewowi był walką nerwów, a nie tylko tenisa. To już piąte trofeum wielkiego szlema w karierze 24-letniego Jannika Sinnera. Kibice piłki nożnej szykują się na emocjonujący tydzień z półfinałami Mundialu. 14 lipca Francja zmierzy się z Hiszpanią, a dzień później Anglia z Argentyną. Reporter Polskiego Radia Krzysztof Kuczyński pytał kibiców, kto zostanie mistrzem świata.
7: Jakbym miał stawiać pieniądze, a nie stawiam już, to Francja, ale realnie rzecz biorąc chyba wszystkie po jednej czwartej. No to są tak dobre drużyny, że nie ma jakiegoś tam typu.
8: Francuzi, dlatego że mają najbardziej zorganizowaną ekipę, no i są najlepsi.
9: A czy pan im kibicuje, czy wolałby pan inną drużynę?
8: Myślę, że finał będzie Francja-Anglia i będę kibicował Anglikom, ale wydaje mi się, że Francuzi wygrają, no bo grają najlepiej na tym mundiale na pewno.
10: Ogólnie wydaje mi się, że albo Francja, albo Argentyna.
5: Finałowy mecz turnieju w niedzielę za tydzień, początek o 21:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Nad Polską sporo chmur, miejscami może przelotnie popadać. W dzień coraz więcej przejaśnień i cieplej, od 22 stopni nad morzem i w Rzeszowie, 26 w Warszawie i Wrocławiu, do 28 w Zielonej Górze.
1: Jedynka. Polskie Radio.
5: Dziś jest poniedziałek, 13 lipca, 194 dzień roku. Słońce w znaku Raka wzejdzie o 4.30, a zajdzie o 20.53. Dzień będzie trwał 16 godzin i 23 minuty. 505 lat temu po raz pierwszy zabrzmiał dźwięk dzwonu Zygmunt w katedrze na Wawelu. 96 lat temu

ciebie weekendy tak długie jak z tobą rozmowy, gdy płonie blant. Ale zapalmy ten pierwszy raz, życie nam daje, więc trzeba brać. Nie chcę już ciebie na sali spraw, bo chcę tylko sprawić, byś miała vibe. Mamy na dzisiaj ten wspólny plan i lecimy razem podbijać świat.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: ziemię.
1: Jako chłopak miałem jeszcze wiele innych marzeń. Chciałem stać się artystą, ściślej rzeźbiarzem. Wyciąłem

0: stworzyłeś ptaki.
1: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę
2: wolę nie rozmawiać.
0: 6 dnia stworzyłeś
1: mnie. Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam. Przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy? Może ja nie

0: Minęła 21. Śląscy policjanci dołączyli do patroli na bułgarskim i chorwackim wybrzeżu. W Międzybrodziu Bialskim, niedaleko plaży, powstaje specjalny tor rowerowy. Za tydzień na targowisku miejskim przy ulicy Lipowej w Gliwicach rozpocznie się modernizacja nawierzchni.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Wakacyjne patrole na chorwackim i bułgarskim wybrzeżu pełnią polscy policjanci. Dołączyli do nich także funkcjonariusze ze Śląska. W ten sposób mundurowi z Nadwisły dbają o bezpieczeństwo polskich turystów, których w tych krajach nie brakuje. Policjanci pomagają rodakom w różnych sytuacjach, powiedziała Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka śląskiej policji.
2: Nasi mundurowi nie zastępują miejscowej policji. Są przede wszystkim wsparciem dla Polaków, którzy wypoczywają za granicą, pomagają w kontaktach z zagranicznymi służbami, wyjaśniają obowiązujące procedury i ułatwiają rozwiązywanie problemów, które mogą pojawić się podczas urlopu. Polskie patrole pełnią też dyżury codziennie w godzinach od 9 do 21.
0: Policjanci pomagają głównie po wypadkach drogowych, w przypadku utraty dokumentów czy podczas wizyt w szpitalach. W Chorwacji policjantów z Katowic można spotkać w Makarski i Rijece. Z kolei w Bułgarii służbę pełni funkcjonariusz z Bielska-Białej. Patroluje on ulicę Słonecznego Brzegu i Nesebaru. Pasażerowie podróżujący pociągami pomiędzy Katowicami a Gliwicami muszą liczyć się z dużymi zmianami. Jutro wieczorem na ponad 2 tygodnie całkowicie wstrzymany zostanie ruch na szlaku Ruda Hebzie-Zebrze. Jak informuje rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk, wszystkie pociągi kursujące na linii S1 Częstochowa-Gliwice skierowane zostaną na objazdy.
3: Przez Bytom z postojem na wszystkich przystankach pośrednich, to znaczy Chorzów Uniwersytet, Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Zabrze Północne, Zabrze Maciejów. Obsługa Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Zabrza będzie realizowana autobusami zastępczej komunikacji autobusowej relacji Katowice-Gliwice.
0: Na tym jednak nie koniec zmian. Do końca lipca zawieszone będzie funkcjonowanie linii S18 kursującej pomiędzy Bytomiem a Gliwicami. Dodatkowo pociągi jeżdżące na co dzień do Chorzowa Batorego ze stacji Lubliniec, Chorzew, Siemkowice i Częstochowa. Ich kursowanie skrócone zostanie do Bytomia z możliwością przesiadki na składy linii S1. Wszystkie szczegóły dostępne są m.in. na stronach Kolei Śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Międzybrodziu Bialskim, niedaleko plaży, powstaje pump track, czyli specjalny tor rowerowy w formie zamkniętej pętli, zbudowany z multiprofilowanych zakrętów. Jak powiedział Szymon Wróbel z Urzędu Gminy w Czernichowie, to kolejna atrakcja dla cyklistów, których w gminie przybywa z każdym rokiem.
4: Wzrasta też liczba imprez rowerowych. Mieliśmy w tym roku Mistrzostwa Polski w downhillu. Mieliśmy 2 bardzo duże imprezy rowerowe na Górze Żar. Szykują nam się kolejne, więc myślę, że taki pump track będzie doskonałym uzupełnieniem tej całej oferty rowerowej, którą w naszej gminie mamy, a którą uzupełni jako taka wisienka na torcie ścieżka rowerowa wokół jeziora. No i wtedy już to będzie absolutnie kompleksowa oferta dla turystów z całej Polski.
0: Środki na nowy obiekt zdobyło Stowarzyszenie Mała Szwajcaria. Pump track będzie gotowy w połowie sierpnia, powstanie kosztem około 500 tysięcy złotych. 20 lipca na targowisku miejskim przy ulicy Lipowej w Gliwicach rozpocznie się modernizacja nawierzchni. Zaplanowano ją w 3 etapach, aby handel mógł odbywać się możliwie najdłużej. Najważniejsza zmiana czeka sprzedawców i kupujących od 3 do 17 sierpnia. Wtedy podczas 3 etapu cały teren będzie zamknięty. Po 17 sierpnia możliwe są jeszcze tygodniowe roboty wykończeniowe. Będą prowadzone w czasie, gdy na targowisku nie ma handlowców. Remont obejmie około 6 tysięcy metrów kwadratowych terenu. Jego koszt to blisko 600 tysięcy złotych. Jak zapewnia Miejski Zakład Usług Komunalnych, po zakończeniu prac targowisko będzie wygodniejsze w codziennym użytkowaniu. Zmiany odczują zarówno osoby prowadzące handel, jak i mieszkańcy robiący tam zakupy. Teraz o pogodzie. W nocy zachmurzenia duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo na południu województwa możliwe słabe opady deszczu. Po północy lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 13 do 15 stopni Celsjusza.
5: Zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Policja wyjaśnia przyczyny tragicznego pożaru w pubie w Bangkoku. Ogień pojawił się około 19 czasu polskiego. Zginęło co najmniej 27 osób, a ponad 60 zostało rannych. W internecie krążą nagrania, na których widać płomienie wydobywające się z wejścia do lokalu położonego w północnej części stolicy Tajlandii. Jeden ze świadków widział dym wydostający się z instalacji elektrycznej pubu. Z jego relacji wynika, że chwilę później doszło do awarii zasilania, a następnie do wybuchu, po którym gęsty dym wypełnił lokal. Pożar w ciągu godziny udało się opanować. Wojsko amerykańskie potwierdza rozpoczęcie nowej serii ataków na cele w Iranie. Dowództwo USA wyjaśnia, że chodzi o osłabienie Iranu i zapobieganie atakom na statki przepływające przez cieśninę Ormuz. Jak przekazała irańska telewizja, eksplozje słyszane były w kilku miejscach w kraju, m.in. w Sirik i Bandar Abbas. W zeszłej nocy Amerykanie uderzyli w ponad 140 celów. Wcześniej Donald Trump zaprzeczył doniesieniom Irańczyków, którzy informowali o zamknięciu cieśniny Ormuz. O pokój ponownie zaapelował papież. Leon XIV zwrócił się do wiernych z letniej rezydencji w Castel Gandolfo po modlitwie Anioł Pański. Wskazał, że nad Bliskim Wschodem, Ukrainą i wieloma innymi częściami świata znów wieją wichry wojny, siejąc przemoc, terror i śmierć. Ponawiam mój apel, aby wytrwale podążać drogą dialogu, spotkania i dyplomacji. Jedyną drogą prowadzącą do sprawiedliwego i trwałego pokoju, w którym narody mogłyby żyć pojednane, bezpieczne i z poszanowaniem godności każdej osoby. Leon XIV zwrócił się też do Polaków. Na koniec łączę się w modlitwie z licznymi polskimi wiernymi zgromadzonymi na dorocznej pielgrzymce przed ikoną jasnogórską, aby jako uczniowie misjonarze byli radosnymi świadkami Ewangelii. Papież w związku z przypadającą niedzielą morza pozdrowił też rybaków i pracowników portów na całym świecie. Kolano z przegrody nosowej brzmi jak science fiction, ale nie jest. Innowacyjny zabieg odnowy kolana z komórek chrząstki pobranych z przegrody nosowej przeprowadzili lekarze ze szpitala Żeromskiego w Krakowie. Paweł Skowronek z tamtejszego oddziału ortopedyczno-urazowego tłumaczy, że pobrane od pacjenta komórki wszczepiono do uszkodzonego stawu.
6: Jest to, no, można powiedzieć, bardzo innowacyjny zabieg, który daje możliwość odtworzenia uszkodzonej chrząstki. Na razie pracujemy nad chrząstką w zakresie stawu rzepkowo-udowego.
5: To zabieg międzynarodowy. Oprócz szpitala w Krakowie uczestniczą w nim placówki ze Szwajcarii, Włoch, Niemiec i Chorwacji.
1: To są aktualności jedynki.
5: Włoskie media pieją z zachwytu po zwycięstwie Jannika Sinnera w finale Wimbledonu. Włoch po prawie czterogodzinnym, trudnym chwilami dla niego meczu pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa. Portal La Gazzetta dello Sport pisze, że ten mecz to arcydzieło Bisa. Włoscy sprawozdawcy finału Wimbledonu okrzyknęli Sinnera legendą. Agencja ANSA przyznała, mecz przeciwko Zwieriewowi był walką nerwów, a nie tylko tenisa. To już piąte trofeum Wielkiego Szlema w karierze 24-letniego Jannika Sinnera. Kibice piłki nożnej szykują się na emocjonujący tydzień z półfinałami Mundialu. 14 lipca Francja zmierzy się z Hiszpanią, a dzień później Anglia z Argentyną. Reporter Polskiego Radia Krzysztof Kuczyński pytał kibiców, kto zostanie mistrzem świata.
7: Jakbym miał stawiać pieniądze, a nie stawiam już, to Francja, ale realnie rzecz biorąc chyba wszystkie po 1/4. No to są tak dobre drużyny, że nie ma jakiegoś tam typu.
8: Francuzi, dlatego że mają najbardziej zorganizowaną ekipę, no i są najlepsi.
9: A czy pan im kibicuje, czy wolałby pan inną drużynę?
8: Myślę, że finał będzie Francja-Anglia i będę kibicował Anglikom, ale wydaje mi się, że Francuzi wygrają, no bo grają najlepiej na tym mundiale na pewno.
10: Ogólnie wydaje mi się, że albo Francja, albo Argentyna.
5: Finałowy mecz turnieju w niedzielę za tydzień, początek o 21:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Nad Polską sporo chmur, miejscami może przelotnie popadać. W dzień coraz więcej przejaśnień i cieplej. Od 22 stopni nad morzem i w Rzeszowie, 26 w Warszawie i Wrocławiu, do 28 w Zielonej Górze.
1: Jedynka. Polskie Radio.
5: Dziś jest poniedziałek, 13 lipca, 194 dzień roku. Słońce w znaku raka wzejdzie o 4.30, a zajdzie o 20.53. Dzień będzie trwał 16 godzin i 23 minuty. 505 lat temu po raz pierwszy zabrzmiał dźwięk dzwonu Zygmunt w katedrze na Wawelu. 96 lat temu.

0: w skrócie w Radiu Katowice Łukasz Łaskawiec.
1: Nie ma poszkodowanych w wyniku zawalenia się części budynku znajdującego się na terenie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Taką informację przekazał Radiu Katowice dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. A dziś wieczorem zostanie wstrzymany ruch pociągów między Rudą Chebziem a Zabrzem. Powodem są prace związane z budową wiaduktu kolejowego nad przyszłą drogą NS w Rudzie Śląskiej. To oznacza spore utrudnienia dla pasażerów. Do końca miesiąca wszystkie składy kursujące na linii S1 będą jeździć objazdem przez Bytom. Prawie 140 mieszkań wybudowanych w Będzinie w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego czeka na nowych lokatorów. Dziś rusza nabór wniosków o najem. Głównym kryterium jest wysokość średniego miesięcznego dochodu. Nabór potrwa do 3 sierpnia. Sankcje na Rosję to jeden z głównych tematów dzisiejszego spotkania w Brukseli ministrów spraw zagranicznych państw unijnych. Szefowie dyplomacji mają nałożyć restrykcje na przetrzymywanie ukraińskich cywilów i jeńców wojennych. Spróbują też przełamać impas w sprawie 21 pakietu sankcji. Wczoraj ambasadorom nie udało się uzgodnić wszystkich zapisów.
2: Ponad 120 wypadków to podsumowanie minionego weekendu na polskich drogach.
3: Zginęło kilkanaście osób, ponad 130 zostało rannych.
2: Wczoraj pod koniec dnia do dwóch groźnych zdarzeń doszło na górskich drogach małopolskich.
3: W Krośnicy koło Nowego Targu w drzewo uderzył samochód osobowy. Zginął jadący nim 76-latek.
2: A niedaleko Limanowej w zderzeniu dwóch aut rannych zostało aż 6 osób.
3: Kierowcom nie pomaga ostatnio pogoda. Najpierw fala morderczych upałów, potem wichury i burze, a wakacyjnych zagrożeń jest więcej.
4: Podczas wakacji znacznie częściej można spotkać niechronionych użytkowników dróg, mówi Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
5: Takich jak piesi, rowerzyści, motocykliści, użytkownicy hulajnóg czy innych urządzeń transportu osobistego.
4: I to właśnie oni są najbardziej narażeni na obrażenia podczas wypadków. Dlatego policja apeluje o ostrożność za kierownicą i przestrzeganie przepisów.
5: Zwłaszcza ograniczeń prędkości. Zmienna pogoda nie ułatwia życia kierującym. Niedawno mieliśmy upały, obecnie często pada deszcz, a nawierzchnia bywa śliska.
4: Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
2: Systemy obrony powietrznej, przybrzeżne stacje radarowe, systemy rakietowe i dronowe, a także małe łodzie, w sumie dziesiątki celów.
3: Minionej nocy Stany Zjednoczone zadały Iranowi kolejny cios. Amerykańskie dowództwo informuje, że do ataku wykorzystano samoloty bojowe, okręty wojenne, jednorazowe drony powietrzne oraz po raz pierwszy jednorazowe drony morskie.
2: Teheran oskarża Waszyngton o zniszczenie wszystkich wysiłków ostatnich miesięcy. Siły USA odpowiadają, że realizują rozkazy prezydenta po to, by pociągnąć siły irańskie do odpowiedzialności. Przypominają też, że to Iran wznowił ataki na statki przepływające przez cieśninę Ormus.
3: Niezłomny przyjaciel Polski i niestrudzony orędownik wschodniej flanki NATO. Transatlantycki Sojusz stracił jeden ze swoich najsilniejszych głosów. Takimi słowami polski resort dyplomacji żegna senatora Lindsey'a Grahama.
2: Amerykański polityk zmarł przedwczoraj, jak podaje jego biuro, na skutek krótkiej i nagłej choroby.
3: Sylwetkę senatora przybliży nasz korespondent Jan Pachlowski.
6: Lindsey Graham był zdecydowanym sojusznikiem prezydenta Donalda Trumpa w większości spraw, choć w niektórych kwestiach, na przykład postulując bardziej konfrontacyjną politykę zagraniczną, zajmował odmienne stanowisko. Był zwolennikiem wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. Kilka dni temu poinformował o osiągnięciu porozumienia z Białym Domem w sprawie procedowania zaktualizowanych przepisów dotyczących sankcji wobec Moskwy. We wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump określił zmarłego senatora mianem prawdziwego amerykańskiego patrioty i zapowiedział, że wkrótce podane zostaną szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych. Flagę nad Białym Domem opuszczono do połowy masztu. Graham, który w czwartek obchodził 71. urodziny, niedawno wrócił z Ukrainy po spotkaniu z prezydentem Władimirem Załęskim. W zeszłym miesiącu polityk zwyciężył w republikańskich prawyborach do Senatu w Karolinie Południowej, co oznacza, że zgodnie z prawem stanowym odbędą się tam dodatkowe prawybory republikanów w celu wyłonienia nowego kandydata. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
7: To są aktualności jedynki.
2: Rolnicy, którzy ucierpieli na skutek suszy oraz gwałtownych opadów, nie pozostaną bez pomocy, deklaruje minister rolnictwa Stefan Krajewski.
3: I zapewnia, że w budżecie zarezerwowano środki na wypłatę odszkodowań dla tych, których uprawy zostały zniszczone.
2: Trwa szacowanie strat. Wysokość pomocy będzie zależała od skali zniszczeń, informuje szef resortu rolnictwa.
7: Najważniejsze jest dla nas, żeby jak najsprawniej, jak najszybciej spłynęły protokoły z szacowania strat. I tutaj w budżecie mamy zabezpieczone środki, żeby takiej pomocy udzielić. To zależy wszystko, ile tych strat oszacują komisje w całym kraju. Nie zostawimy bez pomocy tych, których te straty są znaczne.
3: Resort rolnictwa wypłaci odszkodowania rolnikom, których zbiory ucierpiały zarówno na skutek wiosennych przymrozków, jak i późniejszej suszy i gwałtownych ulew.
2: Najlepszym wystarczyła minuta. W Ludźmierzu na Podhalu odbył się pierwszy międzynarodowy konkurs strzyżenia owiec na czas.
3: Rywalizowało w nim 15 strzygaczy z Polski i Słowacji.
8: Niektórzy robią po kilkaset, na przykład, nie wiem, 800, 900.
9: Dziennie?
8: Tak. Łapiesz się ją i po prostu trzymasz sobie ją nogami. Układasz sobie tak, żeby ci było po prostu wygodnie sięgnąć i wygodnie ją trzymać.
2: A zawody w strzyżeniu owiec od lat cieszą się dużą popularnością m.in. w Nowej Zelandii, Francji czy Wielkiej Brytanii.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Czas na wiadomości sportowe. Tomasz Kowalczyk, zapraszam. Jannik Sinner po raz drugi z rzędu wygrał tenisowy turniej wielkoszlemowy na trawiastych kortach Wimbledonu. W finale broniący tytułu Włoch pokonał reprezentanta Niemiec Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Pojedynek trwał 3 godziny i 48 minut. Dla Sinnera to piąty wielkoszlemowy tytuł w karierze. Dzień wcześniej w turnieju kobiet triumfowała Czeszka Linda Noskowa, która pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową. Dwie polskie załogi wywalczyły medale w Mistrzostwach Europy klasy 49er, które odbywały się u wybrzeżu Bałtyku w niemieckim Eckernförde. W rywalizacji mężczyzn w klasie 49er Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch zajęli drugie miejsce. U kobiet w klasie 49er FX Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak wywalczyły brązowy medal. Polskie siatkarki po porażce z Japonkami 2-3 nie zdołały awansować do finałowego turnieju Ligi Narodów, który odbędzie się w Makau w Chinach. Biało-czerwone, które wygrały 7 z 12 spotkań, zostały sklasyfikowane na 8. miejscu w ogólnej tabeli. Rywalizację podsumowała przyjmująca Julita Piasecka.
11: Na pewno gdzieś te dwa pierwsze sety były mocno pod naszą kontrolą i napawały bardzo dużym optymizmem, no ale gdzieś później Japonki wróciły do gry i tak naprawdę no już później troszeczkę ciężko było je zatrzymać nam na pewno ich ataki, też my nie mogłyśmy do końca dobić się do ich boiska. No i niestety przegrywamy w tym tiebreaku i to jest konsekwencją również tego, że gdzieś też nie wchodzimy do tego finału.
10: Najlepsze w fazie zasadniczej rozgrywek były Amerykanki, które odniosły 10 zwycięstw i poniosły 2 porażki. Wiemy już, że pierwszy półfinał Mistrzostw Świata nie dla Szymona Marciniaka. Iwan Barton będzie sędzią wtorkowego meczu Francja-Hiszpania. 35-letni salwadorski arbiter na tym mundialu poprowadzi już 4. spotkanie. Do końca mistrzostw pozostały poza tym jeszcze 3 mecze. Półfinał Argentyna-Anglia, spotkanie o 3. miejsce i wielki finał w najbliższą niedzielę.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda. Najchłodniejszy poranek lokalnie na wschodzie, także na południu. 11 stopni w Zamościu, 12 w Nowym Targu. Najcieplej w Świnoujściu już 18, a na ogół od 12 do 16. W dzień zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, a po południu rozpogodzenia, zwłaszcza na północnym wschodzie i południowym zachodzie. Miejscami przelotny deszcz intensywniej popada na wschodzie i tu możliwe lokalne burze, także z gradem.
12: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat. Niemal wszędzie jakość powietrza jest teraz bardzo dobra. Jedynie na południu, w pasie od Raciborza, Jastrzębia-Zdroju aż po Bielsko-Białą i Żywiec dobra, także w pojedynczych miastach dobra, w Radomiu, Lubaniu, Poznaniu, Toruniu i Gorzowie Wielkopolskim. Ze źródeł odnawialnych w tej chwili pochodzi niecałe 10% wytwarzanego prądu, najwięcej z wiatru, a energochłonne zajęcia najlepiej zaplanować między godziną 12 a 14.
9: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
15: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł.
17: Czy ładnie na drogach? Sprawdźmy to. W Katowicach w centrum dzisiaj przed 6 rano puściuteńko. Rowerzystów więcej niż samochodów. Ale to pewno wyjątek.
18: No to Katowice są chyba... No nie jest tak jeszcze źle, ale uważać trzeba na przykład na wysokości Kleszczowa na autostradzie A4, to w rejonie Gliwic. Dokładnie na 297 kilometrze drogi samochód osobowy uderzył w bariery. Jezdnia do Wrocławia była zablokowana. Przed chwilą służby udostępniły przejazd, ale warto zachować tam jeszcze czujność. Zakarkowany już przejazd drogą 79 między Katowicami a Mysłowicami. Dodatkowy czas na przejazd trzeba doliczyć w miejscu prac na wysokości Szopienic, gdzie pracują drogowcy i tam ruch zwalnia na pasach w obie strony. Wzmożony ruch też na trasie 44 w Bieruniu i Bieruniu Nowym, gdzie także spotkać można panów w pomarańczowych kamizelkach. Ciaśniej także na drodze S52 w Kozach. Z kolei jadący między Łękawicą a Żywcem zwolnić muszą w Oczkowie i więcej aut też na trasie S52 na wysokości Pogórza. 6914400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 7.
17: Bardzo dziękujemy.
19: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony, Zaułek 2.

wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić, o tobie.

0: Informacje w skrócie w Radiu Katowice, Łukasz Łaskawiec.
1: Nie ma poszkodowanych w wyniku zawalenia się części budynku znajdującego się na terenie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Taką informację przekazał Radiu Katowice dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. A dziś wieczorem zostanie wstrzymany ruch pociągów między Rudą Chebziem a Zabrzem. Powodem są prace związane z budową wiaduktu kolejowego nad przyszłą drogą NS w Rudzie Śląskiej. To oznacza spore utrudnienia dla pasażerów. Do końca miesiąca wszystkie składy kursujące na linii S1 będą jeździć objazdem przez Bytom. Prawie 140 mieszkań wybudowanych w Będzinie w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego czeka na nowych lokatorów. Dziś rusza nabór wniosków o najem. Głównym kryterium jest wysokość średniego miesięcznego dochodu. Nabór potrwa do 3 sierpnia. Sankcje na Rosję to jeden z głównych tematów dzisiejszego spotkania w Brukseli ministrów spraw zagranicznych państw unijnych. Szefowie dyplomacji mają nałożyć restrykcje na przetrzymywanie ukraińskich cywilów i jeńców wojennych. Spróbują też przełamać impas w sprawie 21 pakietu sankcji. Wczoraj ambasadorom nie udało się uzgodnić wszystkich zapisów.
2: Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 13 lipca, jest 7. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik.
3: Tragedia w Tajlandii. W pożarze baru zginęło co najmniej 27 osób. O sankcjach na Rosję będą rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów. Unia Centrum to nowa partia w polskim parlamencie. Co najmniej 27 osób zginęło, a ponad 60 zostało rannych w pożarze baru w Bangkoku. Premier Tajlandii Anutin Charnwirakul przytoczył relację jednego ze świadków tragedii. Pożar wybuchł przy głównym wyłączniku prądu. Potem wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Wszyscy próbowali uciec przed dymem i płomieniami. Wielu osobom nie udało się wydostać, bo pobiegły na tył budynku. Oficjalna przyczyna pożaru jest nadal badana, dodał premier Tajlandii. O sankcjach wobec Rosji będą rozmawiali w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów. Szefowie dyplomacji mają nałożyć restrykcje za przetrzymywanie ukraińskich cywilów i jeńców wojennych. Spróbują też przełamać impas w sprawie 21 pakietu sankcji. Wczoraj ambasadorom nie udało się uzgodnić wszystkich jego zapisów.
4: Spotkanie ministerialne rozpocznie się od dyskusji o zaginionych ukraińskich cywilach na terenach okupowanych. Są doniesienia o stosowaniu przez Rosjan wymuszonych zaginięć, tortur, przemocy seksualnej, o wykorzystywaniu więźniów cywilnych do nacisków politycznych i do wymiany jeńców. Unia zdecydowała więc, że nałoży sankcje na ośrodki, gdzie cywile są przetrzymywani. A jeśli chodzi o 21 pakiet sankcji na Rosję, to czas na jego przyjęcie nagli. Jednym z elementów jest zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę na obecnym poziomie, czyli około $44 za baryłkę. Ale jeśli do środy nie będzie porozumienia, to ten pułap automatycznie wzrośnie do 58, zwiększając tym samym wpływy do budżetu Kremla. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Unia Centrum to nowa partia w polskim parlamencie. Na jej czele stanęła ministra klimatu i środowiska. Paulina Henik-Kloska podkreślała potrzebę stworzenia nowoczesnego i odpowiedzialnego centrum polskiej sceny politycznej.
5: Wartości takie jak odpowiedzialność za państwo należy łączyć z odwagą. Rozwój gospodarczy kraju z dbałością o środowisko. Chcemy, by Polska pozostała silnym krajem w Unii Europejskiej, opartym o wartości, i taką partię będziemy tworzyć, progospodarczą, prośrodowiskową i proeuropejską.
3: Pierwsza konwencja programowa Unii Centrum odbędzie się we wrześniu. Przez dwa dni na Podkarpaciu trwały obchody 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. Ulicami Przemyśla przeszedł Marsz Pamięci. Jego uczestnicy wezwali polskich polityków do przeciwstawienia się nasilającemu się w Ukrainie banderyzmowi. Apelowali też o przyspieszenie procesu ekshumacji i godnego pochówku ofiar.
6: Przemawiając obok symbolicznej mogiły ofiar zbrodni wołyńskiej, prezes podkarpackiej organizacji Młodzież Wszechpolska Michał Urbanik skrytykował władze Ukrainy za gloryfikowanie UPA.
7: Prezydent Wołodymyr Załęski nadaje elitarnej jednostce imię bohaterów UPA. My, jako patrioci, mówimy stanowcze nie.
6: Organizator Marszu Pamięci Marcin Kowalski wezwał polskie władze do postawienia Ukrainie twardych warunków współpracy.
8: Domagamy się twardej polityki wobec Ukrainy, która
7: otrzyma wszelkie wsparcie do czasu, kiedy nie zostaną odblokowane ekshumacje. Musi być twardy postulat, żeby wycofali się z kultu Bandery.
6: W trakcie uroczystości na przemyskim cmentarzu wojskowym przypomniano, że w okresie II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu ukraińscy nacjonaliści zamordowali ponad 100 tysięcy Polaków. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: Dziś po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych odbiorą noty identyfikacyjne ofiar ukraińskich nacjonalistów. Poznamy nazwiska 8 osób, które zginęły w Późnikach. Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować wejście Ukrainy do Unii. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Michał Dworczyk z PiS. Wieloletni senator z Karoliny Południowej zmarł nagle w wieku 71 lat. Lindsey Graham, zdecydowany sojusznik Donalda Trumpa i kluczowy polityk Partii Republikańskiej w kwestiach polityki zagranicznej, ubiegał się w tym roku o reelekcję.
8: Lindsey Graham był zdecydowanym sojusznikiem prezydenta Donalda Trumpa w większości spraw, choć w niektórych kwestiach, na przykład postulując bardziej konfrontacyjną politykę zagraniczną, zajmował odmienne stanowisko. Był zwolennikiem wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. Kilka dni temu poinformował o osiągnięciu porozumienia z Białym Domem w sprawie procedowania zaktualizowanych przepisów dotyczących sankcji wobec Moskwy. We wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump określił zmarłego senatora mianem prawdziwego amerykańskiego patrioty i zapowiedział, że wkrótce podane zostaną szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych. Flagę nad Białym Domem opuszczono do połowy masztu. Graham, który w czwartek obchodził 71. urodziny, niedawno wrócił z Ukrainy po spotkaniu z prezydentem Władimirem Zełenskim. W zeszłym miesiącu polityk zwyciężył w republikańskich prawyborach do Senatu w Karolinie Południowej, co oznacza, że zgodnie z prawem stanowym odbędą się tam dodatkowe prawybory republikanów w celu wyłonienia nowego kandydata. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jest 7:05, to czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Jannik Sinner obronił wielkoszlemowy tytuł na Wimbledonie. Włoch z południowego Tyrolu w finale pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Pojedynek trwał 3 godziny 48 minut, a dla 24-latka to 5. tytuł na wielkim szlemie w karierze. W sobotę w turnieju kobiet triumfowała Czeszka Linda Noskowa. Zgodnie z tradycją zwycięzcy obu turniejów tańczyli razem na uroczystym balu. Wybrano szlagier Justina Timberlake'a Can't Stop the Feelings. Dobra wiadomość dla kibiców piłki nożnej. Na mundialu zostały już tylko 4 zespoły, a noc z soboty na niedzielę była ostatnią zarwaną. Jutro Francja zagra z Hiszpanią, a w środę Argentyna z Anglią. Oba mecze o 21:00. Polskie siatkarki nie zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów. W ostatnim, przesądzającym meczu w Osace Polki przegrały z Japonią po tiebreaku, mówi trener Stefano Lavarini. To był turniej pełen lekcji, które wnieśliśmy dzień po dniu, rozwijając się i starając poprawić, stając naprzeciw supermocnym drużynom, takim jak w ostatniej rundzie udało nam się osiągnąć niezłe wyniki w dwóch pierwszych meczach, wiedząc, że w końcówce mogło być ciężej.
11: We have been able to make 3-4 results on the first two legs, knowing that year two could have been even tougher.
10: Mecz z Japonkami skończył się pechowym asem serwisowym po taśmie przy stanie 15-13 w piątym secie. Dwa medale polskich żeglarzy na Mistrzostwach Europy w olimpijskiej klasie 49er. Po srebro sięgnął Mikołaj Staniul oraz jego załogant Jakub Sztorch. Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak zdobyły brązowe medale. Sterniczka Ola Melzacka poprowadziła załogę po kolejny medal mistrzowskiej imprezy. U niemieckich wybrzeży Bałtyku nie obyło się bez przygód.
12: Dużo się działo na tych regatach, bardzo też dużo wyścigów udało się rozegrać, było aż 15. Warunki były przeróżne od bardzo, bardzo silno wiatrowych dni, które były na początku z ciężką falą, w których dosyć dobrze sobie radziłyśmy. Zaliczyłyśmy też jedną glebę przed metą, co było dla nas ciężką sytuacją, ale wybrnęłyśmy z niej jak najlepiej i w kolejnych dniach wpięłyśmy się w górę.
10: To nie jedyny polski sukces na wodzie w ten weekend. W sporcie za godzinę opowiem o wygranym Pucharze Świata przez mistrzowski duet Anna Puławska-Martyna Klat oraz fenomenalnej pływaczce Basi Leśniewskiej, która urządziła sobie medalowe żniwa na Mistrzostwach Europy Juniorek.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: pada dziś przede wszystkim na wschodzie kraju. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie możliwe burze, ale możliwe też będą dziś rozpogodzenia, a najwięcej słońca szykuje się na zachodzie Polski, zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Na zachodzie będzie nawet 28 stopni, w centrum 25, na wybrzeżu i południowym wschodzie najchłodniej około 20.
13: Na program...
14: Dobrze, Zagłębiowskie i Beskidzkie i Częstochowskie oczywiście także. Łączymy się ze stacją Meteo Planetarium Śląskiego, jak zawsze w poniedziałki o tej porze w Radiu Katowice. Damian Dąbrowski, dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, zdaniem wielu lipiec wciąż pozostawia sporo do życzenia w kwestii pogody. No to sprawdźmy, czy w nowym tygodniu zawita do nas gorące lato. Najpierw prognoza na poniedziałek, 13 lipca dzisiaj mamy. No i w województwie śląskim zachmurzenie będzie takie zmienne, od małego umiarkowanego po duże z przejaśnieniami, bez opadów. Nastąpi lekkie ocieplenie, dzisiaj maksymalnie od 23 do 25 stopni po południu. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. Ciśnienie od wielu dni stabilne, około 1019 hektopaskali. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie zróżnicowane, znowu od małego po duże, bez opadów. Temperatura minimalna w zakresie od 13 do 16 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy cały czas. Ciśnienie nadal stabilne, 1019 hektopaskali. Prognoza na wtorek, 14 lipca. Jutro zachmurzenie małe lub umiarkowane. Jedynie po południu miejscami wzrastające do dużego. No i wtedy bardzo lokalnie mogą pojawić się jakieś punktowe burze, ale naprawdę będą to zjawiska bardzo, bardzo punktowe, lokalne. Generalnie w większości regionu bez opadów. Temperatura maksymalna jutro 24-26 stopni, czyli znowu cieplej, a to oznacza, że w zasadzie zrobi się nawet gorąco. Bo powyżej 25 stopni, czy od 25 wzwyż, to już mówimy o pogodzie gorącej. Wiatr słaby, przeważnie z północy, jedynie w czasie tych ewentualnych punktowych burz porywisty. Ciśnienie w dalszym ciągu stabilne, około 1019 hektopaskali. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie przeważnie umiarkowane, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna, bez większych zmian, od 13 do 16 stopni. Wiatr słaby, cały czas z kierunków północnych. Ciśnienie nadal stabilne, 1019 hektopaskali. I jeszcze prognoza na środę, 15 lipca. Zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. Miejscami wystąpią opady deszczu. No, lokalnie mogą też się wypięczyć chmury cumulonimbus, przynosząc wtedy takie punktowe znowu burze. Temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni. Wiatr słaby, przeważnie z północy i północnego wschodu. No jedynie w czasie tych ewentualnych znowu burz porywisty. Ciśnienie wciąż stabilne, około 1019-1020 hektopaskali. Także generalnie przed nami trochę cieplejsze dni. Można powiedzieć, że nawet okresami gorące, zgodnie z prognozą sprzed kilku dni, o powrocie właśnie gorącego lata w nowym tygodniu. No i prawdopodobnie w kolejnych dniach również możemy spodziewać się temperatury około i powyżej 25 stopni. Ale nie ma mowy o powrocie ekstremalnych upałów, którymi straszą niektóre niepoważne media. My jesteśmy medium poważnym, z prognozami prawdziwymi i rzetelnymi.
14: Tak jest.
15: To tyle najświeższych informacji. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę spokojnego początku tygodnia.
14: Damian Dąbrowski, bardzo dziękujemy.

0: Na zegarze 8. Wieczorem wstrzymany zostanie ruch kolejowy na szlaku pomiędzy Rudą Chebzie a Zabrzem. To oznacza sporo utrudnień dla pasażerów. Powiat cieszyński zdecydował o odbudowie zawalonego mostu nad Knajką w Dębowcu. Iran przeprowadził serię ataków na bazy Stanów Zjednoczonych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Wieczorem całkowicie wstrzymany zostanie ruch kolejowy na szlaku pomiędzy Rudą Chebzie a Zabrzem. Powodem są prace związane z budową odcinka trasy NS od ulicy Magazynowej do ulicy Piastowskiej, która wkracza w kolejny etap, mówi Agnieszka Piekosz-Chałczyńska z Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.
2: Wykonawca inwestycji przygotowuje się do przekroczenia linii kolejowej relacji 137 na wywiadukt, zostanie nasunięty.
3: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Natężony ruch na wlocie do Katowic od Sosnowca drogą 86. Dodatkowo kierowcy informują o kolizji tuż przed węzłem Bagienna. Przed węzłem Bagienna zwolnić trzeba też na pasach w drugą stronę. Więcej aut na autostradzie A4 za węzłem Murckowska w Katowicach, na pasach do Wrocławia. Natężony ruch na Wiślance na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Korek też na zjeździe z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Sporo samochodów na autostradzie A4 między Mysłowicami a Katowicami. W Gliwicach tłoczno na drodze 88 przy zjeździe na osiedle Kopernika. Kolejka samochodów na wylocie z Tychów do Katowic drogą 86. Ciasno jest na wysokości Czułowa. W samych Tychach korek też na trasie 44 między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami. Nogę z gazu trzeba zdjąć także w miejscu prac na drodze 44 w Bieruń. Nowym. Na jedynce między Tychami a Bielskiem wzmożony ruch jest w Pszczynie. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 13 lipca, minęła 8. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
5: Znów eskalacja na Bliskim Wschodzie. USA ostrzelały irańskie pozycje. Iran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy wojskowe. Po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych na Wołyniu odbiorą noty identyfikacyjne ofiar ukraińskich nacjonalistów. Wracają upały. Na początku tygodnia temperatura na zachodzie zacznie przekraczać 30 stopni. Iran przeprowadził serię ataków na bazy Stanów Zjednoczonych. Stało się to po tym, jak siły amerykańskie zaatakowały irańskie cele. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że cieśnina Ormus jest otwarta. Przeczą temu jednak serwisy analizujące ruch żeglugowy.
6: Irańska Gwardia Rewolucyjna podaje, że odwetowo zaatakowała bazy wojskowe w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie. Amerykańskie dowództwo centralne poinformowało o przeprowadzonych od wczorajszego popołudnia atakach na ponad 140 celów w Iranie, głównie wzdłuż cieśniny Ormus. Wzajemne ataki Stanów Zjednoczonych i Iranu przeprowadzono po weekendowych negocjacjach pomiędzy Iranem a Omanem w sprawie sposobu zarządzania cieśniną i wprowadzenia opłat za bezpieczne korzystanie z niej. Nie toczą się natomiast rozmowy między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Wymiana ataków między Iranem a USA wpływa także na cenę ropy. Od rana wzrosła ona o 3,75%. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
5: Po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych na Wołyniu odbiorą noty identyfikacyjne ofiar ukraińskich nacjonalistów. Dziś poznamy nazwiska 8 osób, które zginęły w Późnikach. Uroczystość odbędzie się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mówi szefowa resortu Marta Cienkowska.
7: Te rodziny czekały 80 lat, żeby móc upamiętnić swoich bliskich, żeby mieć takie miejsce, w którym można będzie postawić symboliczną świeczkę, pamiętając o swoich korzeniach, o swojej rodzinie, zidentyfikowali szczątki kobiet, dzieci. To są trudne momenty dla rodzin, ale też mówiące o zakończeniu pewnego procesu.
5: Prawdopodobnie pod koniec sierpnia rozpocznie się kolejny etap poszukiwań w Późnikach. Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować wejście Ukrainy do Unii. Partia ma złożyć w Sejmie projekt uchwały w tej sprawie. Powodem gloryfikowanie UPA. Małgorzata Naukowicz.
8: O projekcie uchwały mówił w weekend kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek. Ma ona wezwać rząd do zablokowania procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską.
9: Unia Europejska nie może bazować na ideologii sprzecznej z wartościami chrześcijańskimi, z wartościami europejskimi.
8: Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej zarzuca PiS-owi podgrzewanie antyukraińskich nastrojów, bo partia ta widzi w tym polityczny interes.
10: Można upamiętnić osoby, które zostały zamordowane na Wołyniu, a jednocześnie dbać o to, żeby za polską granicą była niezależna, niepodległa Ukraina, a nie Rosja.
11: Lewica nie wejdzie w narrację czy Konfederacji, czy PiS-u, czy Nawrockiego, żeby jeszcze bardziej podgrzewać atmosferę pomiędzy Polakami i Ukraińcami.
8: Dodaje europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Uchwała jest odpowiedzią PiS-u na decyzję prezydenta Zełenskiego, który nazwał jedną z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
5: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Michał Dworczyk z PiS. Utrudnienie na trasie kolejowej między Katowicami a Gliwicami. Na ponad 2 tygodnie wstrzymany zostanie ruch na trasie Ruda-Hebzie-Zabrze. Jak mówi rzecznik Śląskich Kolei Bartłomiej Wnuk, pociągi będą jeździły objazdami.
12: Przez Bytom z postojem na wszystkich przystankach pośrednich, to znaczy Chorzów Uniwersytet, Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Zabrze Północne, Zabrze Maciejów. Obsługa Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Zabrza będzie realizowana autobusami zastępczej komunikacji autobusowej relacji Katowice-Gliwice.
5: Do końca lipca zawieszona będzie także linia między Bytomiem a Gliwicami. Wracają upały. Na początku tygodnia temperatura na zachodzie zacznie przekraczać 30 stopni. W kolejnych dniach także w centrum, na południu i wschodzie Polski. W drugiej połowie tygodnia w niektórych miejscach na termometrach zobaczymy 35 stopni. Należy też uważać na burze, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii.
13: Jednocześnie napływ tego bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie sprzyjał rozwojowi burz, które miejscami mogą być intensywne, przynosić ulewne opady deszczu, grad oraz silne, porwisty wiatr. Dokładnie określenie miejsc i czasu ich występowania będzie jednak możliwe dopiero po kilku dniach przed danym terminem. Na ten moment te prognozy wskazują więc na stopniowe przejście od chłodniejszej, bardzo jesiennej aury do typowo letniej pogody z wysokimi temperaturami.
5: Wraz z napływem gorącego powietrza rośnie możliwość gwałtownych zjawisk, dlatego pogoda może być zmienna, ostrzega Agnieszka Prasek. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Ósma pięć i sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
14: Jannik Sinner, mistrzem Wimbledonu. To jego 5 tytuł wielkoszlemowy i 2 z rzędu zdobyty na londyńskiej trawie. Włoch w finale pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa w 4 setach. 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Przygotowaliśmy się najlepiej, jak to było możliwe, ja i cały mój sztab, dlatego chcę podziękować mojemu zespołowi za ogromne wsparcie. Chciałbym też podziękować mojej mamie. Widziałem, jak kilka razy opuszczała trybuny w nerwach. Bycie mamą zawodnika wcale nie jest łatwe. To był kolejny wspaniały finał do stworzenia takiego widowiska. Trzeba jednak dwojga. Ja i Sasza daliśmy z siebie wszystko. Oczywiście bardzo się cieszę ze zwycięstwa. Ale jeszcze bardziej cieszy mnie poziom, jaki zaprezentowaliśmy. A mistrzynią Wimbledonu została Linda Noskowa. To już w sobotę. A na mundialu Argentyna zagra w półfinale z Anglią. Po wyeliminowaniu Szwajcarii 3-1 Anglicy wygrali z Norwegią 2-1. Ich starcie w środę o 21:00. Jutro o tej samej godzinie Francja zmierzy się z Hiszpanią. Kajakarki Anna Pawłowska i Martyna Klat wygrały Puchar Świata w Montrealu na 500 metrów. Anna Pawłowska o decydującym wyścigu.
15: Jechałyśmy tak naprawdę swoją taktyką, więc tutaj wiedzieliśmy, że jak zrobimy swój wyścig, to będzie dobrze. Że od początku do końca, tak jak sobie założyłyśmy, to razem z trenerem, więc myślę, że tutaj 100% zadanie wykonane. Tak się wydarzyło i bardzo się cieszę, więc super.
14: Pawłowska była też 2 w K1. Coraz jaśniej lśni gwiazda 16-letniej Basi Leśniewskiej. Pływaczka warszawskiego UKS-u GIM 92 Ursynów zdobyła złoto na 200 metrów delfinem podczas Mistrzostw Europy Juniorek. Czasem 2 minuty 12 sekund i 45 setnych ustanowiła rekordy Polski w 3 kategoriach wiekowych: 16, 17 i 18 lat. Podopieczna trenera Mirosława Małkiewicza zdobyła też brąz na setkę delfinem i była 5 na 200 kraulem. Jeszcze wróćmy na chwilę do tenisa i zaktualizowanych rankingów. Iga Świątek spadła na 8 miejsce w zestawieniu WTA. Maja Chwalińska jest 22, Magdalena Fręch 44, Magda Linet 51. Spory awans Huberta Hurkacza, który awansował z 96 na 68 pozycję. Kamil Majchrzak, który pożegnał Wimbledon w 2 rundzie, a rok temu był w 1/8 finału, spadł z 45 na 66 miejsce. Liderami Sabalenka i Sinner.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Popada dziś przede wszystkim na wschodzie kraju, na Podlasiu, wschodzie Mazowsza i Lubelszczyźnie możliwe burze, ale możliwe dziś też będą rozpogodzenia, a najwięcej słońca szykuje się na zachodzie Polski, zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Na zachodzie będzie nawet 28 stopni Celsjusza, w centrum około 25, na wybrzeżu i południowym wschodzie najchłodniej około 20.
16: Na program...
18: Dobrze, Zagłębiowskie i Beskidzkie i Częstochowskie oczywiście także. Łączymy się ze stacją Meteo Planetarium Śląskiego, jak zawsze w poniedziałki o tej porze w Radiu Katowice. Damian Dąbrowski, dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, zdaniem wielu lipiec wciąż pozostawia sporo do życzenia w kwestii pogody. No to sprawdźmy, czy w nowym tygodniu zawita do nas gorące lato. Najpierw prognoza na poniedziałek. 13 lipca dzisiaj mamy, no i w województwie śląskim zachmurzenie będzie takie zmienne, od małego i umiarkowanego po duże z przejaśnieniami, bez opadów. Nastąpi lekkie ocieplenie, dzisiaj maksymalnie od 23 do 25 stopni po południu. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. Ciśnienie od wielu dni stabilne, około 1019 hektopaskali. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie zróżnicowane, znowu od małego po duże, bez opadów. Temperatura minimalna w zakresie od 13 do 16 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy cały czas. Ciśnienie nadal stabilne, 1019 hektopaskali. Prognoza na wtorek, 14 lipca. Jutro zachmurzenie małe lub umiarkowane. Jedynie po południu miejscami wzrastające do dużego. No i wtedy bardzo lokalnie mogą pojawić się jakieś punktowe burze, ale naprawdę będą to zjawiska bardzo, bardzo punktowe, lokalne, generalnie w większości regionu bez opadów. Temperatura maksymalna jutro 24-26 stopni, czyli znowu cieplej, a to oznacza, że w zasadzie zrobi się nawet gorąco. Bo powyżej 25 stopni, czy od 25 wzwyż, to już mówimy o pogodzie gorącej. Wiatr słaby, przeważnie z północy, jedynie w czasie tych ewentualnych punktowych burz porywisty. Ciśnienie w dalszym ciągu stabilne, około 1019 hektopaskali. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie przeważnie umiarkowane, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna bez większych zmian, od 13 do 16 stopni. Wiatr słaby, cały czas z kierunków północnych. Ciśnienie nadal stabilne, 1019 hektopaskali. I jeszcze prognoza na środę, 15 lipca. Zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. Miejscami wystąpią opady deszczu. No, lokalnie mogą też się wypięczyć chmury cumulonimbus, przynosząc wtedy takie punktowe znowu burze. Temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni. Wiatr słaby, przeważnie z północy i północnego wschodu. No jedynie w czasie tych ewentualnych znowu burz porywisty. Ciśnienie wciąż stabilne, około 1019-1020 hektopaskali. Także generalnie przed nami trochę cieplejsze dni. Można powiedzieć, że nawet okresami gorące, zgodnie z prognozą sprzed kilku dni, o powrocie właśnie gorącego lata w nowym tygodniu. No i prawdopodobnie w kolejnych dniach również możemy spodziewać się temperatury około i powyżej 25 stopni. Ale nie ma mowy o powrocie ekstremalnych upałów, którymi straszą niektóre niepoważne media. My jesteśmy medium poważnym, z prognozami prawdziwymi i rzetelnymi.
18: Tak jest.
19: To tyle najświeższych informacji. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę spokojnego początku tygodnia.
18: Damian Dąbrowski, bardzo dziękujemy.

Siedzę sobie w narogawej i piję herbatę. Potem domawiam kisz z kurczakiem, a barista mówi, jak kisz do tych małolatek, bo polarnie są nielegalne dla nich. O, a jakiś facet pijąc latę z dylematem omawia ważną sprawę. Wypiłem co miałem i idę po kolejną saszetkę. Tropical fruit, gorąco polecam. Baristka się uśmiecha, no bo jest uprzejma. Że jestem stulejarzem, to se myślę, że chce mnie poderwać. Proszę ją o numer, mając na myśli numerek chwyta, że ona mówi, że 12 i że poda do stolika przypał. No to wracam tam pisać tę piosenkę, wyglądać pięknie z betkiem w gębie. Kurwa, jakie to jest śmieszne.

sierot, nie mają ojca, matki, staruchy i wariatki, pakuj olo, banatki, drugi grosz dla dziecinek. Nie jedzą kolacji, skredzi lecą pijani, ja pakuję w ubikacji, trzeci grosik dla młodzieży, na straży macierzy, w rusku.

0: Na zegarze 8. Wieczorem wstrzymany zostanie ruch kolejowy na szlaku pomiędzy Rudą Chebzie a Zabrzem. To oznacza sporo utrudnień dla pasażerów. Powiat cieszyński zdecydował o odbudowie zawalonego mostu nad Knajką w Dębowcu. Iran przeprowadził serię ataków na bazy Stanów Zjednoczonych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Wieczorem całkowicie wstrzymany zostanie ruch kolejowy na szlaku pomiędzy Rudą Chebzie a Zabrzem. Powodem są prace związane z budową odcinka trasy NS od ulicy Magazynowej do ulicy Piastowskiej, która wkracza w kolejny etap, mówi Agnieszka Piekosz-Chałczyńska z Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.
2: Wykonawca inwestycji przygotowuje się do przekroczenia linii kolejowej relacji 137 na wywiadukt zostanie nasunięty w miejsce docelowe. W związku z tym do 30 lipca przez Rudę Śląską nie będą kursować pociągi relacji Katowice-Gliwice, a Koleje Śląskie uruchomią zastępczą komunikację autobusową.
0: Wszystkie pociągi Kolei Śląskich linii S1 będą kursować trasą objazdową przez Bytom. Na tym jednak nie koniec zmian. O kolejnych mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
3: Pociągi kilku relacji zostaną skrócone do Bytomia. Chodzi o pociągi S8 Lublinie Chorzów-Batory, S82 Chorzew-Siemkowice Chorzów-Batory, a także S9 Częstochowa Chorzów-Batory. W Bytomiu będzie możliwość przesiadki na pociągi linii S1. Z kolei relacja S18 Gliwice-Bytom zostanie całkowicie zawieszona, ale podróżni będą mogli korzystać z pociągów relacji S1.
0: Szczegółowe informacje i aktualne rozkłady jazdy dostępne są m.in. na stronie internetowej Kolei Śląskich. Nie ma poszkodowanych. W wyniku zawalenia się części budynku znajdującego się na terenie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Taką informację przekazał Radiu Katowice dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Trwa ustalanie okoliczności zawalenia się fragmentu budynku. Zawalony most nad Knajką w Dębowcu będzie odbudowany. Tak zdecydował powiat cieszyński. Przypomnę, 18 czerwca konstrukcja przy ulicy Szkolnej przełamała się i runęła do rzeki. Nikt na szczęście nie ucierpiał. Droga łącząca Dębowiec z Ochabami i Wiślanką pozostaje nieprzejezdna, a na trasie obowiązują objazdy, mówi członek zarządu powiatu Jerzy Pilch.
4: Jest decyzja na budowę nowego mostu, dlatego, że tamten most został zdemontowany, zostały tylko przyczółki jako elementy tego starego mostu, natomiast w tej chwili projektant będzie analizował, czy te przyczółki będą do uratowania, czy będzie trzeba ich również przebudować i wzmocnić. Najprawdopodobniej tak.
0: Powiat szacuje, że przygotowanie dokumentacji i budowa przeprawy mogą potrwać do półtora roku. Postępowanie w sprawie katastrofy nadzoruje prokuratura rejonowa w Cieszynie. Jedna z badanych wersji zakłada, że płyta mostu załamała się wskutek znacznego przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Iran przeprowadził serię ataków na bazy Stanów Zjednoczonych. Stało się to potem, jak siły amerykańskie zaatakowały cele irańskie. Donald Trump twierdzi, że cieśnina Ormus jest otwarta. Przeczą temu serwisy analizujące ruch żeglugowy.
5: Irańska Gwardia Rewolucyjna podaje, że odwetowo zaatakowała bazy wojskowe w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie. Amerykańskie dowództwo centralne poinformowało o przeprowadzonych od wczorajszego popołudnia atakach na ponad 140 celów w Iranie, głównie wzdłuż cieśniny Ormus. Wzajemne ataki Stanów Zjednoczonych i Iranu przeprowadzono po weekendowych negocjacjach pomiędzy Iranem a Omanem w sprawie sposobu zarządzania cieśniną i wprowadzenia opłat za bezpieczne korzystanie z niej. Nie toczą się natomiast rozmowy między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Wymiana ataków między Iranem a USA wpływa także na cenę ropy. Od rana wzrosła ona o 3,75%.
0: A to informacje zebrała dla Państwa Milena Rashid-Szechab. 4 minuty po 8 wyglądamy jeszcze za okno. Zachmurzenie w Śląskiem będzie dziś umiarkowane i duże. Termometry wskażą do 25 stopni Celsjusza. Nie spodziewamy się natomiast opadów deszczu. Ciśnienie wynosi aktualnie 1020 hektopaskali. Biometr jest obojętny, a to oznacza, że pogoda nie ma większego wpływu na nasze samopoczucie.
6: Dzięki, Łukasz. Dobrze, Zagłębiowskie i Beskidzkie i Częstochowskie oczywiście także. Łączymy się ze stacją Meteo Planetarium Śląskiego, jak zawsze w poniedziałki o tej porze w Radiu Katowice. Damian Dąbrowski, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, zdaniem wielu lipiec wciąż pozostawia sporo do życzenia w kwestii pogody. No to sprawdźmy, czy w nowym tygodniu zawita do nas gorące lato. Najpierw prognoza na poniedziałek. 13 lipca dzisiaj mamy, No i w województwie śląskim zachmurzenie będzie takie zmienne, od małego i umiarkowanego po duże z przejaśnieniami, bez opadów. Nastąpi lekkie ocieplenie, dzisiaj maksymalnie od 23 do 25 stopni po południu. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. Ciśnienie od wielu dni stabilne, około 1019 hektopaskali. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie zróżnicowane znowu, od małego po duże, bez opadów. Temperatura minimalna w zakresie od 13 do 16 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy cały czas. Ciśnienie nadal stabilne, 1019 hektopaskali. Prognoza na wtorek, 14 lipca. Jutro zachmurzenie małe lub umiarkowane. Jedynie po południu miejscami wzrastające do dużego. No i wtedy bardzo lokalnie mogą pojawić się jakieś punktowe burze, ale naprawdę będą to zjawiska bardzo, bardzo punktowe, lokalne, generalnie w większości regionu bez opadów. Temperatura maksymalna jutro 24-26 stopni, czyli znowu cieplej, a to oznacza, że w zasadzie zrobi się nawet gorąco, bo powyżej 25 stopni, czy od 25 wzwyż, to już mówimy o pogodzie gorącej. Wiatr słaby, przeważnie z północy, jedynie w czasie tych ewentualnych punktowych burz porywisty. Ciśnienie w dalszym ciągu stabilne, około 1019 hektopaskali. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie przeważnie umiarkowane, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna bez większych zmian, od 13 do 16 stopni. Wiatr słaby, cały czas z kierunków północnych. Ciśnienie nadal stabilne, 1019 hektopaskali. I jeszcze prognoza na środę, 15 lipca. Zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. Miejscami wystąpią opady deszczu. No, lokalnie mogą też się wypiętrzyć chmury cumulonimbus, przynosząc wtedy takie punktowe znowu burze. Temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni. Wiatr słaby, przeważnie z północy i północnego wschodu. No jedynie w czasie tych ewentualnych znowu burz porywisty. Ciśnienie wciąż stabilne, około 1019-1020 hektopaskali. Także generalnie przed nami trochę cieplejsze dni. Można powiedzieć, że nawet okresami gorące, zgodnie z prognozą sprzed kilku dni, o powrocie właśnie gorącego lata w nowym tygodniu. No i prawdopodobnie w kolejnych dniach również możemy spodziewać się temperatury około i powyżej 25 stopni. Ale nie ma mowy o powrocie ekstremalnych upałów, którymi straszą niektóre niepoważne media. My jesteśmy medium poważnym, z prognozami prawdziwymi i rzetelnymi.
8: Tak jest.
7: To tyle najświeższych informacji. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę spokojnego początku tygodnia.
8: Damian Dąbrowski, bardzo dziękujemy.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 13 lipca, jest 9. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
2: Wśród ofiar pożaru w Tajlandii nie ma Polaków, informuje rzecznik MSZ-u. Koniec poszukiwań pumy w województwie zachodniopomorskim. Służbom udało się bezpiecznie schwytać zwierzę. Sojusznicy Ukrainy zbierają się na naradzie w Paryżu. Dziś odbędzie się szczyt koalicji chętnych. Co najmniej 27 osób zginęło, a ponad 60 zostało rannych w pożarze baru w Bangkoku. Jak informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór, z dotychczasowych informacji wynika, że wśród ofiar nie ma Polaków.
3: Wśród zidentyfikowanych ofiar nie ma naszych obywateli, nie ma obywateli Polski. W tej tragedii to jest dobra wiadomość.
2: Tajlandzkie służby wciąż ustalają tożsamość części ofiar pożaru. Maciej Wewiór przypomina, żeby przed wyjazdem za granicę wykupić ubezpieczenie zdrowotne i zarejestrować się w systemie Odyseusz.
3: Bardzo bym prosił też o rejestrację w Odyseuszu, bo to po prostu pomaga nam, pomaga naszym placówkom pomóc państwu w sytuacji jakichś zdarzeń.
2: Premier Tajlandii poinformował, że wciąż badane są przyczyny tragicznego pożaru w Bangkoku. Koniec poszukiwań pumy w województwie zachodniopomorskim. Służbom udało się bezpiecznie schwytać zwierzę. Maciej Wiurek z dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku powiedział, że zostało ono złapane wczoraj po południu. Oddano w jego kierunku strzał ze środkiem usypiającym. Teraz trwa ustalanie, dokąd trafi puma. Prawo i Sprawiedliwość złoży w Sejmie projekt uchwały blokującej akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. Powodem jest gloryfikowanie UPA. Z banderą na sztandarze nie ma drogi do Unii Europejskiej, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł PiS Michał Dworczyk.
4: Przytoczę przykład Chorwacji, która aspirując do Unii Europejskiej musiała sobie poradzić ze swoją bardzo trudną historią, czyli w latach 90. 2000. nawiązania do Ustaszy, czyli organizacji kolaborującej z III Rzeszą i odpowiedzialną za zbrodnie wojenne. Chorwacja musiała się od tego wszystkiego odciąć, wręcz, o ile pamiętam, wpisać w konstytucję jakieś tam nawet zapisy z tym związane. Trzeba, jeśli ktoś aspiruje do Unii Europejskiej, musi uznać, że jest ona zbudowana na wartościach chrześcijańskich.
2: Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej zarzuca PiS-owi podgrzewanie antyukraińskich nastrojów z powodu politycznego interesu.
5: Można upamiętnić osoby, które zostały zamordowane na Wołyniu, a jednocześnie dbać o to, żeby za polską granicą była niezależna, niepodległa Ukraina, a nie Rosja.
2: W uchwale PiS-u czytamy, że Unia nie może mieć wśród swoich członków państwa, które jawnie odwołuje się do najgorszej z możliwych spuścizn. Cała rozmowa z Michałem Dworczykiem na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Tymczasem sojusznicy Ukrainy zbierają się na naradzie w Paryżu. Dziś odbędzie się szczyt koalicji chętnych z udziałem przywódców Ukrainy, Unii Europejskiej i NATO. Wielu liderów pozostanie w Paryżu także jutro, aby wziąć udział w paradzie wojskowej z okazji Święta Narodowego Francji.
6: Do koalicji chętnych dołączą dziś dwa kolejne państwa, Mołdawia i Macedonia Północna, co zwiększy liczbę jej uczestników do 37. Paryż chce wykorzystać poprawę relacji z Waszyngtonem, widoczną podczas ostatnich szczytów G7 i NATO, aby nadać nowy impuls koalicji, która nie obradowała w pełnym składzie od niemal 5 miesięcy. To będzie okazja do omówienia walki z flotą cieni, nowych inicjatyw dotyczących zdolności obronnych, mobilizacji naszego przemysłu na rzecz wsparcia Ukrainy, a także przedstawienia kilku zapowiedzi i zaplanowania wspólnych ćwiczeń, zapowiedział Emmanuel Macron podczas szczytu NATO w Ankarze. Spotkanie będzie miało również silny wymiar symboliczny. Francuski prezydent przyjmie przywódców w Pałacu Inwalidów, wojskowym panteonie Francji. Następnego dnia przywódcy obejrzą na Polach Elizejskich największą w historii paradę z okazji święta 14 lipca. Defiladę otworzy około 500 żołnierzy z państw koalicji chętnych, w tym także z Polski. A nad Polami Elizejskimi przelecą francuskie myśliwce przekazane Ukrainie. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Rakiety Barracuda będą docelowo produkowane w Polsce, zapowiada prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. W ubiegłym tygodniu w bydgoskich wojskowych zakładach lotniczych podpisano umowę z amerykańską firmą.
7: W pierwszej partii będziemy montować te rakiety w wojskowych zakładach lotniczych, a dopiero potem w każdym kolejnym roku będziemy zwiększać ilość komponentów europejskich, polskich. Musimy przejść cały szereg szkoleń. W tym wypadku akurat uważamy, że ten proces polonizacji będzie dobrze prowadzony i dobrze rozłożony w czasie.
2: Pociski Barracuda mają zasięg prawie 900 km. Przeznaczone są do wystrzeliwania zarówno z samolotów, jak i wyrzutni naziemnych.
8: Klimat.
2: W całej Polsce powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. 23% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, co ciekawe, najwięcej ze słońca. Średnie zagrożenie pożarowe w lasach części województw lubuskiego i wielkopolskiego, na pozostałym obszarze zagrożenie małe. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziewiąta pięć, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
8: Włoch Jannik Sinner jest 10. tenisistą w historii, który obronił tytuł na Wimbledonie. Rok temu wygrał z Carlosem Alcarazem, a wczoraj nie pozostawił wątpliwości, kto jest królem londyńskich trawników w pojedynku z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Potrzebował do tego 4 setów, a my rok temu szaleliśmy po zwycięstwie Igi Świątek. W tym roku turniej państw zwieńczył czeski finał. Linda Noskowa pokonała Karolinę Muchową, a Iga spadła z 3 na 8 pozycję w rankingu WTA. 48 drużyn na mundialu? Mało. Prezes FIFA Gianni Infantino planuje rozszerzyć liczbę drużyn grających na Mistrzostwach Świata do 64. I to już za 4 lata.
9: To z pewnością kwestia, która zostanie przeanalizowana i omówiona w odpowiednich komisjach po zakończeniu tych Mistrzostw Świata, podkreślił Infantino i dodał, organizując Mistrzostwa Świata trzeba myśleć o całym globie, nie tylko Europie czy Ameryce Południowej, ale faktycznie o całym świecie. Każdy kraj powinien mieć prawo marzyć o udziale w tym turnieju, komentuje szef FIFA. Turniej w 2030 roku będzie przedsięwzięciem obejmującym kilka kontynentów. Zaplanowano, że pierwsze 3 mecze odbędą się w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju, po jednym w każdym z tych krajów, a pozostałe spotkania zostaną rozegrane w Maroku, Portugalii i Hiszpanii. Rozszerzenie stawki do 64 drużyn mogłoby oznaczać, że każde z tych południowoamerykańskich państw gościłoby jedną grupę złożoną z 4 zespołów, zamiast organizować tylko 1 mecz. Federacje UEFA oraz CONCACAF skrytykowały ten pomysł. FIFA zrzesza 210 reprezentacji. Proponowane zmiany doprowadziłyby do tego, że na mundialu zagrałoby aż 25% z nich. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
8: Dziś peleton uczestniczący w 113. edycji Tour de France odpoczywa. Wczorajszy, 9. etap bezsprzecznie był przepiękny. Zachwycał się nim wicemistrz olimpijski z Seulu 1988 Andrzej Sypytkowski.
10: Ściganie było od początku do końca. Wszyscy uciekali, gonili, uciekali, gonili. No prawdziwe kolarstwo, prawdziwe ściganie. W potwornym upale, w naprawdę ciężkim terenie, bardzo duża szybkość i cały czas ci kolarze jadą. Naprawdę są w super formie. Mathieu van der Poel, który właściwie od samego początku chyba był faworytem na ten etap. Myślę, że on też się na to nastawiał. Jest to kolarz, który ja go uwielbiam. Naprawdę jego metoda ścigania i to wszystko to jest bardzo piękne i wydaje mi się, że te kolarstwo właśnie dzięki takim kolarzom jak Mathieu van der Poel są dość ciekawe. Tam widziałem, że Michał Kwiatkowski parę razy się próbował i właściwie już prawie był w odjeździe, tylko niestety skasował go kolega z klubu.
8: Van der Poel wygrał po finiszu z czteroosobowej ucieczki. Co ciekawe, tego samego dnia, 12 lipca, ale w 1962 roku, swój pierwszy etap w Wielkiej Pętli wygrał dziadek Van der Poela, słynny francuski kolarz Raymond Polidor.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Około 20 stopni na wybrzeżu i południowym wschodzie, około 25 w centrum, do 28 na zachodzie i miejscami na Mazowszu. To temperatura maksymalna na dziś. Gdzie popada?
12: Tam, gdzie należy.
1: Popada przede wszystkim na wschodzie, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Na wschodzie Mazowsza także możliwe burze, ale w prognozie mamy też legendarne rozpogodzenia.
0: Na program zaprosił...

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

Tylu spadających gwiazd. Nie myśl o życzeniach, wszystkie spełnią się i tak. Mam 25 lat, nieraz skończył mi się świat już. Jak gdy wracałem do domu, dostałem w pierdol od karków. Jak wtedy, kiedy dostałem od ciebie kosza w parku. Życie to jest parkour, a ja boję się zjeżdżalni w akwaparku. Końcem świata miała być matura, puste konto w banku. Jestem

Brad's happy.

0: Minęła 10. Zakończono przeszukiwanie zawalonej szkolnej oficyny w Częstochowie. Nikomu na szczęście nic się nie stało. W Będzinie rozpoczął się nabór wniosków o najem mieszkań w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Szczegóły podamy Państwu za chwilę. Dziś w Brukseli narada szefów Ministerstw Spraw Zagranicznych w sprawie sankcji wobec Rosji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Specjalistyczna jednostka Straży Pożarnej z dwoma psami tropiącymi przeszukała w nocy zawaloną oficynę na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Jak już informowaliśmy w Radiu Katowice, nie znaleziono osób postronnych. Wieczorem zawaliła się konstrukcja budynku wyłączonego z użytkowania o wymiarach 4 na 6 metrów. Do akcji skierowano łącznie 14 zastępów Straży Pożarnej. Częstochowski Urząd Miasta od kilku lat szykuje się do inwestycji na terenie liceum. Mamy projekt i pozwolenie na budowę, informował pod koniec maja magistrat. Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w województwach. Rozpoczął się nabór wniosków o najem mieszkań w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Będzinie. Prawie 140 lokali powstaje w budynkach przy ulicach Polnej i Brzozowickiej i to właśnie w nich zamieszkają osoby, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone. Jak mówi rzecznik Będzińskiego Urzędu Miasta Łukasz Dytko, dokumenty będą przyjmowane w biurze podawczym lub za pośrednictwem e-doręczeń.
2: O mieszkania mogą ubiegać się osoby spełniające kryteria dochodowe i nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Dodatkowe punkty otrzymają m.in. rodziny z dziećmi, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby zameldowane na stałe w Będzinie, czy też funkcjonariusze służb mundurowych.
0: Nabór potrwa do 3 sierpnia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Unia Europejska wpisze na czarną listę kolejnych 250 osób, firm i instytucji. Potwierdziła to szefowa unijnej dyplomacji przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich w Brukseli. Będzie też dziś próba uzgodnienia 21 pakietu sankcji wobec Rosji.
3: Wpisy na czarną listę będą za przetrzymywanie ukraińskich cywilów na terenach okupowanych, za działania destabilizujące w świecie, cyberataki i napaść na Ukrainę. To największa liczba wpisów na czarną listę do tej pory, mówiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. A w sprawie 21 pakietu sankcji wciąż jest kilka kwestii do uzgodnienia. O szybką decyzję apelował minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys. Nie może być tak, że nasze interesy handlowe przeważają nad interesami dotyczącymi bezpieczeństwa. 21 pakiet sankcji musi być przyjęty do środy, jeśli główny jego element ma być zastosowany. Chodzi o sztywny limit cenowy na rosyjską ropę. 15 lipca zostanie on automatycznie skorygowany i wzrośnie z $44 za baryłkę do 58, a to oznacza wzrost dochodów do budżetu Kremla.
0: Szczegóły przedstawiła Beata Płomecka. Państwa europejskie zgłosiły ponad 10 tysięcy nadmiarowych zgonów w czasie rekordowej fali upałów pod koniec czerwca, podała agencja Reutera, powołując się na dane opublikowane przez projekt Euromomo, który monitoruje śmiertelność w Europie. W ponad 9 tysiącach z tych przypadków zmarły osoby po 65 roku życia. Euromomo nie podał informacji na temat liczby zgonów w poszczególnych krajach, ale zauważył, że Francja i Belgia były jedynymi państwami w Europie, które w ostatnim tygodniu czerwca odnotowały bardzo wysoki nadmiar zgonów. Na koniec kilka słów o pogodzie. Zachmurzenie w województwie śląskim będzie dziś umiarkowane i duże. Termometry wskażą do 25 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich do 23. Ciśnienie wynosi obecnie 1020 hektopaskali. Biometr jest obojętny, pogoda nie ma większego wpływu na nasze samopoczucie, a więcej o niej powiemy o 10.15.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Kierowcy sygnalizują o kolizji na autostradzie A4 przed węzłem Murckowska, jadąc od Mysłowic. Ruch na A4 jest natężony. W Katowicach więcej aut na Wiślance, na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Zwalnia także zjazd z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Sporo samochodów też na skrzyżowaniu przy Wesołym Miasteczku na drodze 79. W Tychach natężony ruch na drodze 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Zwalnia też przejazd przez Bieruń i Bieruń Nowy. zimowy tą drogą. Na jedynce między Tychami a Bieckiem więcej samochodów jest w Pszczynie. Zakorkowany zjazd z drogi S1 do centrum Żywca, zwalnia też wjazd do Żywca starą drogą z Bielska, a w mieście więcej samochodów także przy dojeździe do ronda przy hipermarkecie. Na trasie 945 między Żywcem a Jeleśnią tłoczniej w miejscowości Pewel Mała. 691 400 400.
5: I było tak, szanowni państwo, że żar lał nam się z nieba, Miarka się potem przebrała i lato wzięło sobie wolne. I teraz pytanie brzmi, czy ten poniedziałek przynosi nowe rozdanie i czy to lato wróci w końcu z urlopu? Jeśli tak, to od której godziny? Dariusz Schmidt, dzień dobry.
6: No coś z opóźnieniem.
5: Z opóźnieniem, tak, no tak, widzę właśnie.
6: Właśnie, tak za oknem patrzymy, miało być już pięknie, pogodnie. Jeszcze będzie, no spokojnie. W każdym razie na pewno zrobi się dzisiaj cieplej niż to bywało ostatnio. Czasy już bez tego porywistego wiatru. No i te chmury też powinny się gdzieś tam nam troszeczkę rozstąpić.
5: A deszcz?
6: Nie, dzisiaj raczej padać nie powinien. Nie,
5: no dobrze,
6: nie,
5: nie dobrze, powinno. Dobrze. No to jak już teraz jesteśmy spokojni, to możemy posłuchać to w szczegółach.
6: Tak. Najpierw te szczegóły dla kraju. Dziś, proszę państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie duże, ale też z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia na południowym zachodzie Polski rozpogodzenia, a na zachodzie i północy kraju możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, na wschodzie również burze. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni na południowym wschodzie oraz w pasie nadmorskim około 25 w centrum Polski i na północy do 28 stopni na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. W województwie śląskim taki pochmurny dzień, ale też cieplejszy niż to właśnie było w ostatnim tygodniu. I co ważne, no, parasole nie przydadzą się, padać nie powinno. Temperatura maksymalna tak też wyższa niż ostatnimi czasy, do 24 w Częstochowie i na Jurze, do 25 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 24 w Bielsku Białej, w rejonie Raciborza, Rybnika, Tarnowskich Gór, tam wszędzie 24-25 stopni dzisiaj maksymalnie, nawet w rejonach podgórskich od 20 do 23 i wysoko w Beskidach od 13 do 16. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i północny. Jutro, można powiedzieć, no, dalsza poprawa pogody dla tych, którzy lubią słońce. Jutro tego słońca już będzie więcej na niebie, no i też wzrosną temperatury. Co prawda gdzieś tam pojawią się punktowe burze, no ale to ze wzrostem temperatury to zawsze idzie w parze, a temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-26 stopni Celsjusza. W środę na Śląsku zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. Miejscami wystąpią opady deszczu, lokalnie może też zagrzmieć, no a temperatura podobna w okolicach 23-26 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, przeważnie z północy i północnego wschodu. Kolejne dni przynoszą już słońce i wzrost temperatury do 28-29 stopni. Ciśnienie, proszę państwa, rzeczywiste wynosi w Katowicach 986, mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali. Będzie się wahało. Biometr dziś obojętny.
5: Lato po prostu polskie. Takie jeszcze nie za bardzo rozkręcone, ale niebawem. Dariusz Schmidt, bardzo dziękujemy. Dzięki. Będzie obserwował letnie poczynania. Dzisiaj aktualizacja kwadrans po 14 i kwadrans po 18. Do usłyszenia.
6: Do usłyszenia.
7: Program trzeci, 13 lipca, minęła 10. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. Przedstawi go Anna Zaleśna-Sewera.
8: Bliscy ofiar czekali na tę chwilę kilkadziesiąt lat. Odbiorą noty identyfikacyjne zamordowanych przez UPA w Późnikach. Rzecznik praw ucznia zostanie powołany i to przed 1 września, zapowiada ministra edukacji. Wzbudzała strach w lasach pod Koszalinem. Puma z zachodniopomorskiego schwytana. Po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych podczas rzezi wołyńskiej odbiorą noty identyfikacyjne ofiar nacjonalistów ukraińskich. Dziś poznamy nazwiska 8 zidentyfikowanych osób zamordowanych w Późnikach. Są to pierwsze szczątki Polaków wydobyte z bezimiennych dołów śmierci, których tożsamość udało się ustalić. Uroczystość wręczenia not odbędzie się w Ministerstwie Kultury.
9: Dzisiejsza uroczystość będzie pełna niezwykłych emocji, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
10: Dlatego, że ci ludzie i te rodziny czekały na to 80 lat. Zidentyfikowaliśmy szczątki kobiet, dzieci, więc to są trudne momenty dla rodzin, ale też mówiące o zakończeniu pewnego procesu.
9: A wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja Maciej Dancewicz, jednocześnie krewny pomordowanych w Późnikach, podkreśla, że zidentyfikowanie pierwszych ofiar ukraińskich nacjonalistów jest niezwykle ważne dla całej społeczności rodzin późnickich.
11: Późniki czekały na to 80 lat, więc to jest niesamowite, że się udało ludzi wyciągnąć z niebytu.
9: Prawdopodobnie pod koniec sierpnia rozpocznie się kolejny etap poszukiwań w Późnikach. Ich celem będzie odnalezienie pozostałych około 40 osób zamordowanych w 1945 roku. Witold Banach, Polskie Radio.
8: Nadanie imienia zbrodniczej UPA jednej z jednostek armii ukraińskiej wywołało ostatnio zgrzyt w relacjach na linii Warszawa-Kijów. Europoseł PiSu Michał Dworczyk mówił bez uników w rozmowie politycznej Trójki, że polityka historyczna prowadzona przez Ukrainę jest nieakceptowalna.
12: Na Ukrainie jest kłopot taki, że politykę historyczną, które prowadzi to państwo, nie może zaakceptować żaden cywilizowany kraj, ponieważ odnosi się ona do ideologii integralnego nacjonalizmu ukraińskiego, który przewidywał mordowanie w imię tego, żeby Ukraina mogła stworzyć państwo, które jest odpowiedzialne za przeprowadzenie ludobójstwa.
8: Prawo i Sprawiedliwość zamierza złożyć w Sejmie projekt uchwały wyrażającej sprzeciw wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Przed 1 września zostanie powołany rzecznik praw ucznia, zapowiada minister edukacji Barbara Nowacka. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia, która miała wprowadzić instytucję rzeczników. Prezydent argumentował, że to szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów. Szefowa resortu edukacji zapewnia, że uczniowie będą mieli swojego rzecznika.
13: Młodzi ludzie potrzebują instytucji, potrzebują rozumienia prawa i potrzebowali rzecznika. I ja im obiecuję, rzecznika praw uczniowskich będziecie państwo mieli. Nie będę kolejnej ustawy składać, no bo widać, że tam nikt u pana prezydenta nie czyta, nie rozumie. Więc przygotujemy to w taki sposób, żeby to było skuteczne i żeby rzecznicy realnie funkcjonowali.
8: A rzecznik praw ucznia pojawi się jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, dodała ministra. Wyjścia ewakuacyjne były zablokowane. W pożarze pubu w Bangkoku zginęło 27 osób, 60 zostało rannych. Trwa walka o życie 22 poszkodowanych, którzy są w stanie krytycznym. Najnowsze informacje w tej sprawie ma nasz korespondent.
14: Pożar w pubie położonym w ruchliwej części stolicy Tajlandii wybuchł przed północą. Doszło do niego najprawdopodobniej przy scenie. Według wstępnych ustaleń przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej klimatyzatora od iskier. Zajęła się piankowa izolacja dźwiękowa na suficie. Duża liczba ofiar śmiertelnych to wynik zaniedbań związanych z dostępem do wyjść ewakuacyjnych. Jedno z nich miało być całkowicie zastawione stołem, drugie częściowo służyło za miejsce do składowania zapasów piwa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
8: Puma z okolic Koszalina schwytana. Jest pod opieką specjalistów, informuje Maciej Wiurek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.
15: Wczoraj w godzinach popołudniowych została puma schwytana. Wróciła do tej miejscowości, która się pojawiła, do tej karcinki, tak więc w tych okolicach została zauważona najpierw, a potem zostały oddane oczywiście tutaj strzały usypiające, no i została przewieziona tutaj w bezpieczne miejsce, w którym tymczasowo przebywa.
8: Na razie nie wiadomo, dokąd trafi zwierzę oraz jak dziki kot znalazł się na wolności. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: A to będzie pogoda. W Polsce zawsze wszystko jest inaczej. Mówiąc w skrócie, żeby nie wchodzić w szczegóły, jesień przechodzi w lato.
1: Na program

sięga znów w tańcu do dolnej szuflady. Niech się odwije to, co się zabiło. Bierze młotek, zahaczając o trzonek pierścionkiem. Kładzie telefon przed sobą na stole i tłucze, aż wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje. A potem się śmieje lekka, jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem. Stuka w nią kubkiem na moje zdrowie. Mówi na moje zdrowie. Ola mówi na moje zdrowie.

Miło będzie Państwa poznać i wywołać w sercu dreszcz, ciarek deszcz. Bardzo chciałabym przedstawić Państwu się i na początek Was uprzedzić, myślę,

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: Minęła 10:00. Zakończono przeszukiwanie zawalonej szkolnej oficyny w Częstochowie. Nikomu na szczęście nic się nie stało. W Będzinie rozpoczął się nabór wniosków o najem mieszkań w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Szczegóły podamy Państwu za chwilę. Dziś w Brukseli narada szefów ministerstw spraw zagranicznych w sprawie sankcji wobec Rosji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Specjalistyczna jednostka Straży Pożarnej z dwoma psami tropiącymi przeszukała w nocy zawaloną oficynę na terenie liceum imienia Słowackiego. Jak już informowaliśmy w Radiu Katowice, nie znaleziono osób postronnych. Wieczorem zawaliła się konstrukcja budynku wyłączonego z użytkowania o wymiarach 4 na 6 metrów. Do akcji skierowano łącznie 14 zastępów Straży Pożarnej. Częstochowski Urząd Miasta od kilku lat szykuje się do inwestycji na terenie liceum. Mamy projekt i pozwolenie na budowę. Informował pod koniec maja magistrat. Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach. Rozpoczął się nabór wniosków o najem mieszkań w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Będzinie. Prawie 140 lokali powstaje w budynkach przy ulicach Polnej i Brzozowickiej i to właśnie w nich zamieszkają osoby, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone. Jak mówi rzecznik Będzińskiego Urzędu Miasta Łukasz Dytko, dokumenty będą przyjmowane w biurze podawczym lub za pośrednictwem e-doręczeń.
2: O mieszkania mogą ubiegać się osoby spełniające kryteria dochodowe i nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Dodatkowe punkty otrzymają m.in. rodziny z dziećmi, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby zameldowane na stałe w Będzinie, czy też funkcjonariusze służb mundurowych.
0: Nabór potrwa do 3 sierpnia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Unia Europejska wpisze na czarną listę kolejnych 250 osób, firm i instytucji. Potwierdził innej dyplomacji przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych państw Brukseli. Będzie też dziś próba uzgodnienia 21 pakietu sankcji z Rosji.
3: Wpisy znaczą za przetrzymywania ukraińskich cywilów na terenach okupowanych, za działania destabilizujące w świecie, cyberataki i napaść na Ukrainę. To największa liczba wpisów na czarną listę do tej pory. Mówiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. A w sprawie 21 pakietu sankcji wciąż jest kilka kwestii do uzgodnienia. O szybką decyzję apelował minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys. Nie może być tak, że nasze interesy handlowe przeważają nad interesami dotyczącymi bezpieczeństwa. 21 pakiet sankcji musi być przyjęty do środy, jeśli główny jego element ma być zastosowany. Chodzi o sztywny limit cenowy na rosyjską ropę. 15 lipca zostanie on automatycznie skorygowany i wzrośnie z $44 za baryłkę do 58, a to oznacza wzrost dochodów do budżetu Kremla.
0: Szczegóły przedstawiła Beata Płomecka. Państwa europejskie zgłosiły ponad 10 tysięcy nadmiarowych zgonów w czasie upałów pod koniec czerwca, podała agencja Reutera, powołując się na dane opublikowane przez projekt Euromomo, który monitoruje śmiertelność w Europie. W ponad 9 tysiącach z tych przypadków zmarły osoby po 65 roku życia. Euromomo nie podał informacji na temat liczby zgonów w poszczególnych krajach, ale zauważył, że Francja i Belgia były jedynymi państwami w Europie, które w ostatnim tygodniu czerwca odnotowały bardzo wysoki nadmiar zgonów. Na koniec kilka słów o pogodzie. Zachmurzenie w województwie śląskim będzie dziś umiarkowane i duże. Termometry wskażą do 25 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich do 23. Ciśnienie wynosi obecnie 1020 hektopaskali. Biometr jest obojętny, pogoda nie

0: ma większego wpływu na nasze samopoczucie, a więcej o niej powiemy o 10.15.
1: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Kierowcy sygnalizują o kolizji na autostradzie A4 przed węzłem Murckowska, jadąc od Mysłowic. Ruch na A4 jest natężony. W Katowicach więcej aut na Wiślance, na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Zwalnia także zjazd z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Sporo samochodów też na skrzyżowaniu przy Wesołym Miasteczku na drodze 79. W Tychach natężony ruch na drodze 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Zwalnia też przejazd przez Bieruń i Bieruń Nowy tą drogą. Na jedynce między Tychami a Bieckiem więcej samochodów jest w Pszczynie. Zakorkowany zjazd z drogi S1 do centrum Żywca. Zwalnia też wjazd do Żywca starą drogą z Bielska, a w mieście więcej samochodów także przy dojeździe do ronda przy hipermarkecie. Na trasie 945 między Żywcem a Jeleśnią tłoczniej w miejscowości Pewel Mała. 691 400 400.
2: I było tak, szanowni państwo, że żar lał nam się z nieba, Miarka się potem przebrała i lato wzięło sobie wolne. I teraz pytanie brzmi, czy ten poniedziałek przynosi nowe rozdanie i czy to lato wróci w końcu z urlopu? Jeśli tak, to od której godziny? Dariusz Schmidt, dzień dobry.
3: No coś z opóźnieniem.
2: Z opóźnieniem, tak, no tak, widzę właśnie.
3: No właśnie, tak za oknem patrzymy, miało być już pięknie, pogodnie. Jeszcze będzie, no spokojnie. W każdym razie na pewno zrobi się dzisiaj cieplej niż to bywało ostatnim czasy, już bez tego porywistego wiatru. No i te chmury też powinny się gdzieś tam nam troszeczkę rozstąpić.
2: A deszcz?
3: Nie powinien. Nie,
2: no dobrze,
3: nie, nie
2: dobrze,
3: powinno.
2: Dobrze. No to jak już teraz jesteśmy spokojni, to możemy posłuchać w szczegółach.
3: Tak. Najpierw te szczegóły dla kraju. Dziś, proszę państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie duże, ale też z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia na południowym zachodzie Polski rozpogodzenia, a na zachodzie i północy kraju możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, na wschodzie również burze. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni na południowym wschodzie oraz w pasie nadmorskim około 25 w centrum Polski i na północy do 28 stopni na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. W województwie śląskim taki pochmurny dzień, ale też cieplejszy niż to właśnie było w ostatnim tygodniu. I co ważne, no, parasole nie przydadzą się, padać nie powinno. Temperatura maksymalna tak też wyższa niż ostatnimi czasy, do 24 w Częstochowie i na Jurze, do 25 w Katowicach, miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 24 w Bielsku Białej, w rejonie Raciborza, Rybnika, Tarnowskich Gór, tam wszędzie 24-25 stopni dzisiaj maksymalnie, nawet w rejonach podgórskich od 20 do 23 i wysoko w Beskidach od 13 do 16. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i północny. Jutro, można powiedzieć, no, dalsza poprawa pogody dla tych, którzy lubią słońce. Jutro tego słońca już będzie więcej na niebie, no i też wzrosną temperatury. Co prawda gdzieś tam pojawią się punktowe burze, no ale to ze wzrostem temperatury to zawsze idzie w parze, a temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-26 stopni Celsjusza. W środę na Śląsku zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. Miejscami wystąpią opady deszczu, lokalnie może też zagrzmieć, no a temperatura podobna w okolicach 23-26 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, przeważnie z północy i północnego wschodu. Kolejne dni przynoszą już słońce i wzrost temperatury do 28-29 stopni. Ciśnienie, proszę państwa, rzeczywiste wynosi w Katowicach 986, mierzone na poziomie morza barometra 1019 hektopaskali będzie się wahało. Biometr dziś obojętny.
2: Lato po prostu polskie. Takie jeszcze nie za bardzo rozkręcone, ale niebawem. Dariusz Szmit, bardzo dziękujemy.
3: Dzięki.
2: Będzie obserwował letnie poczynanie. Dzisiaj aktualizacja kwadrans po 14 i kwadrans po 18. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
0: Minęła 11, program trzeci, poniedziałek, 13 lipca. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Przed nami serwis. W studiu Anna Zaleśna-Sewera.
4: Prowadząca nad morze autostrada A1 zablokowana koło Świecia w miejscowości Buśnia był wypadek. Policja wyjaśnia sprawę ataku na ukraińskie dzieci w Bielsku-Białej. Potencjalny sprawca zatrzymany. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie miało siedzibę w Warszawie. Zablokowana autostrada A1 w stronę Gdańska w miejscowości Buśnia koło Świecia w Kujawsko-Pomorskiem. Zderzyły się tam dwa samochody i ciężarówka. Do wypadku doszło pomiędzy węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Jedna osoba została ranna. Trasa w kierunku Gdańska jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Mężczyzna, który zachowywał się agresywnie w stosunku do ukraińskich dzieci, zatrzymany. W sobotę w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak w autobusie atakuje słownie młode Ukrainki. Obraża je i grozi, mówiąc, że wyrosły na polskich pieniądzach i mają wracać do siebie. To kierowca Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, ujawnia Sławomir Kocur z Komendy Policji w tym mieście.
5: Faktycznie mogę potwierdzić, że Miejski Zakład Komunikacji w Bielsku-Białej poinformował nas, że mogło dojść do takiej sytuacji właśnie na jednej z linii autobusów. I jest to pracownik tutaj Miejskiego Zakładu Komunikacji. I prowadzimy teraz czynności, które mają nas przybliżyć do tego, co właściwie wydarzyło się w tym autobusie.
4: MZK w Bielsku-Białej zapowiada konsekwencje dyscyplinarne wobec pracownika. W Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, ogłosił premier. Stolica wygrała rywalizację z 6 innymi polskimi miastami. Wybór oparto na świetnych połączeniach komunikacyjnych i zapleczu naukowym. Na czym będzie polegała działalność centrum, tłumaczył premier Donald Tusk.
6: To Centrum Kosmiczne będzie między innymi odpowiadało za badania i działania w tym obszarze dual use, w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Do tego niezbędne są dzisiaj te umiejętności, technologie, które związane są wprost z eksploracją kosmosu.
4: Nowe centrum pomoże rozwijać polskie firmy technologiczne. Uczelnie zyskają też lepszy dostęp do europejskich projektów satelitarnych. Rosyjski dron spadł i eksplodował w Mołdawii. Nikt nie został ranny. Do kolejnego tego typu zdarzenia doszło w nocy w pobliżu wsi Kopanka, niedaleko granicy z Ukrainą.
7: Ze wstępnych ustaleń mołdawskiego Ministerstwa Obrony wynika, że na terenie Mołdawii spadł i eksplodował dron uderzeniowy Shahed 136, znany w Rosji pod nazwą Garan 2. Maszyna miała naruszyć mołdawską przestrzeń powietrzną podczas kolejnego rosyjskiego ataku na ukraiński obwód Odeski, po czym spadła i eksplodowała na terytorium Mołdawii. Na miejsce skierowano policję, straż pożarną i wojskowych saperów. Służby zabezpieczyły miejsce wybuchu i prowadzą dochodzenie. Zaapelowano do mieszkańców, aby nie zbliżali się do szczątków drona ani innych podejrzanych obiektów i natychmiast zgłaszali je policji, ponieważ mogą zawierać materiały wybuchowe. To kolejny przypadek naruszenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej od początku wojny w Ukrainie. W ostatnich miesiącach na terytorium Mołdawii kilkukrotnie odnajdywano szczątki dronów, które zboczyły z kursu podczas rosyjskich ataków na cele w południowej Ukrainie. Piotr Piętka, Polskie Radio.
4: Dwaj youtuberzy, którzy prowadzili serwisy o grach, mieli nakłaniać dzieci do zakupów w swoich sklepach internetowych. Postępowanie przeciwko nim wszczął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego prezes Tomasz Chrustny przypomina, że dzieci podlegają szczególnej ochronie prawnej, jeśli chodzi o reklamę.
8: Postawiłem influencerom, znanym jako Wojan i Palion, zarzuty stosowania agresywnej reklamy wobec dzieci. Prowadzą oni popularne kanały o grze Minecraft, a jednocześnie sprzedają artykuły szkolne, odzież, napoje i inne produkty, których reklamy wplatają w swoje materiały. Dzieci podlegają szczególnej ochronie prawnej. Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych.
4: Jeśli zarzuty stawiane twórcom internetowym się potwierdzą, kara dla każdego z nich może wynieść do 10% obrotu ich sklepów internetowych. Choć chronią wybrzeże przed niszczącą siłą morza, w pobliżu mogą tworzyć się głębokie uskoki dna i silne prądy. Mowa o ostrogach brzegowych, drewnianych balach wbitych w dno i wychodzących w morze prosto z plaży. Ratownicy ostrzegają, by nie wchodzić do wody w ich pobliżu. Wielokrotnie pomagaliśmy osobom, które wchodziły na ostrogi, by podziwiać widoki lub zrobić zdjęcie, mówi ratownik Piotr Wasilewski.
9: wielokrotnie, chociażby w Ustce. Podejmowaliśmy akcje ratunkowe właśnie w tym miejscu. No i też zdarzały się utonięcia w takich miejscach na kąpielisku niestrzeżonym. To nie jest zdjęcie instagramowe ważne, tylko jednak nasze zdrowie i życie, bo raz, że to jest śliskie, dwa, że możemy się potknąć. Wielokrotnie osoby spadając uderzały o te drewniane ostrogi, co jest twarde, więc już samo to, że możemy sobie rozbić głowę, stracić przytomność, wpaść do tej wody.
4: Tylko wczoraj w Polsce utonęły dwie osoby. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Teraz pieszo przez Polskę idzie Paweł Turski. Miał się odezwać na pogodzie ze wsi gminnej w województwie śląskim w powiecie żywieckim. Jest? Nie ma. Czyli jeszcze nie doszedł. Ale dojdzie. Nawet nie dobiegł. Ale jakby tak wprowadzając w temat powiem, że dziś w Węgierskiej Górce będą 22 stopnie.
10: Na program zaprosił jego

0: początku był chaos.
1: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
0: 1 dnia stworzyłeś światło.
1: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
0: 2 dnia stworzyłeś niebo.

chłopak miałem jeszcze wiele innych marzeń. Chciałem stać się artystą, ściślej rzeźbiarzem. Wyciąłem z bryły

0: szóstego dnia stworzyłeś
1: mnie.
2: Teraz będąc już dorosły tamte czasy, wspominam przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina, myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy? Może ja nie jestem

0: Wybiło południe. Zatrzymano mężczyznę, który w Bielsku-Białej zaatakował jadące miejskim autobusem nastolatki. Więcej o tej sprawie powiemy w Radiu Katowice za chwilę. Nie na Śląsku, a w Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Premier podkreśla, że to sukces Polski. Minister klimatu i środowiska zapowiada zmiany w programie Czyste Powietrze.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Bielska policja zatrzymała mężczyznę, który miał znieważyć ukraińską dziewczynkę ze względu na jej narodowość. Do tego zdarzenia doszło wczoraj w autobusie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. Poszkodowana dziewczynka nagrała zajścia, film opublikowała w mediach społecznościowych. Rozpoczęliśmy działania krótko po upublicznieniu filmu, mówi podkomisarz Sławomir Kocur z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.
2: Podjęliśmy czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności, które temu nagraniu właśnie towarzyszyły. To również wynika z tego, że my interesujemy się przestrzenią medialną oraz tym wszystkim, co w tym internecie się znajduje.
0: Zatrzymany mężczyzna to kierowca Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, który w trakcie zajścia był na zwolnieniu lekarskim. Nie ma zgody na groźby, zastraszanie i nawoływanie do nienawiści, mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
3: Nie ma i nie będzie zgody na tego typu zachowania. Tutaj sytuacja jest o tyle bulwersująca, że sprawa dotyczy dziecka, które zostało zaatakowane słownie w autobusie.
0: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej zapowiedział zakończenie współpracy z mężczyzną. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej nie powstanie w województwie śląskim. Choć o tę prestiżową lokalizację zabiegała górnośląsko-zagłębiowska metropolia, ESA ostatecznie wybrała Warszawę. Podczas konferencji prasowej, w której wzięli udział m.in. dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Josef Aschbacher oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, premier Donald Tusk zaznaczał, że to wyjątkowy dzień dla Polski i dla stolicy.
4: To pierwszy kraj na wschodniej flance Unii Europejskiej, który będzie miał tę możliwość takiej sformalizowanej już współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Polska staje się jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o szeroko pojętą aktywność w kosmosie.
0: Donald Tusk podkreślił również, że powstanie nowego centrum gwarantuje Polsce bezpieczeństwo satelitarne.
4: Tu w Polsce to centrum kosmiczne między innymi odpowiadało za badania i działania w tym obszarze dual use, w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Do tego niezbędne są dzisiaj te umiejętności, technologie, które związane są wprost z eksploracją kosmosu.
0: Szef rządu przekazał, że jednym z celów nowego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej jest budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: Uniwersytet Śląski podsumował właśnie zamkniętą rekrutację na studia. Udział wzięło w niej prawie 14,5 tysiąca osób. Każda z nich mogła aplikować na kilka kierunków jednocześnie, co przełożyło się na 25 tysięcy zapisów. Największą popularnością pod względem liczby chętnych na jedno miejsce cieszy się reżyseria, gdzie o jeden indeks rywalizuje prawie 20 osób. Na drugim miejscu znalazła się kandydata na miejsce, a na trzecim realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, gdzie na jedno miejsce przypada ponad 14 osób. Pierwsze wyniki postępowań kwalifikacyjnych Uniwersytet Śląski opublikuje 17 lipca. Minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska ujawnia zmiany w programie Czyste Powietrze. Jedną z nowości ma być skrócenie wymogu posiadania prawa własności budynku z 3 do 1 roku. To zdaniem minister klimatu ma ułatwić otrzymanie dotacji na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację.
5: Jednym z postulatów zgłaszanych przez szereg samorządów, stronę społeczną, ale także beneficjentów programu było odstąpienie od 3 lat karencji po zmianie właściciela. I tak, skracamy z 3 do 1 roku, ale także robimy pewne uproszczenia, by ten program był bardziej dostępny dla ludzi.
0: Szczegóły zmian w programie Czyste Powietrze ma przedstawić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zachmurzenie w Śląskiem jest umiarkowane i duże. Termometry wskażą w najcieplejszym momencie dnia 25 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich 23. Ciśnienie wynosi aktualnie 1020 hektopaskali. Biometr jest obojętny, pogoda nie ma większego wpływu na nasze samopoczucie. I to wszystko teraz. O 13 informacje Radia Katowice przedstawi Karolina Michalik. Dziękuję za uwagę, życzę Państwu dobrego popołudnia. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia.
6: I było tak, szanowni państwo, że żar lał nam się z nieba, Miarka się potem przebrała i lato wzięło sobie wolne. I teraz pytanie brzmi, czy ten poniedziałek przynosi nowe rozdanie i czy to lato wróci w końcu z urlopu? Jeśli tak, to od której godziny? Dariusz Schmidt, dzień dobry.
7: No coś z opóźnieniem.
6: Z opóźnieniem, tak, no tak, widzę właśnie.
7: No właśnie, tak za oknem patrzymy, miało być już pięknie, pogodnie. Jeszcze będzie, no spokojnie. W każdym razie na pewno zrobi się dzisiaj cieplej niż to bywało ostatnimi czasy, już bez tego porywistego wiatru. No i te chmury też powinny się gdzieś tam nam troszeczkę rozstąpić.
6: A deszcz?
7: Nie, dzisiaj raczej padać nie powinien. Nie,
6: no dobrze,
7: nie, nie
6: dobrze,
7: powinno.
6: Dobrze. No to jak już teraz jesteśmy spokojni, to możemy posłuchać
7: to
6: w szczegółach.
7: Tak. Najpierw te szczegóły dla kraju. Dziś, proszę państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie duże, ale też z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia na południowym zachodzie Polski rozpogodzenia, a na zachodzie i północy kraju możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, na wschodzie również burze. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni na południowym wschodzie oraz w pasie nadmorskim około 25 w centrum Polski i na północy do 28 stopni na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. W województwie śląskim taki pochmurny dzień, ale też cieplejszy niż to właśnie było w ostatnim tygodniu. I co ważne, no, parasole nie przydadzą się, padać nie powinno. Temperatura maksymalna tak też wyższa niż ostatnimi czasy, do 24 w Częstochowie i na Jurze, do 25 w Katowicach, miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 24 w Bielsku Białej, w rejonie Raciborza, Rybnika, Tarnowskich Gór, tam wszędzie 24-25 stopni dzisiaj maksymalnie, nawet w rejonach podgórskich od 20 do 23 i wysoko w Beskidach od 13 do 16, wiatr słaby, okresami umiarkowany,

0: północno-zachodni i północny. Jutro, można powiedzieć, no, dalsza poprawa pogody dla tych, którzy lubią słońce. Jutro tego słońca już będzie więcej na niebie, no i też wzrosną temperatury. Co prawda gdzieś tam pojawią się punktowe burze, no ale to ze wzrostem temperatury to zawsze idzie w parze, a temperatura maksymalna jutro w zakresie 24-26 stopni Celsjusza. W środę na Śląsku zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. Miejscami wystąpią opady deszczu, lokalnie może też zagrzmieć, no a temperatura podobna w okolicach 23-26 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, przeważnie z północy i północnego wschodu. Kolejne dni przynoszą już słońce i wzrost temperatury do 28-29 stopni. Ciśnienie, proszę Państwa, rzeczywiste wynosi w Katowicach 986, mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali. Będzie się wahało. Biometr dziś obojętny.
1: Lato po prostu polskie. Takie jeszcze nie za bardzo rozkręcone, ale niebawem. Dariusz Szmic, bardzo dziękujemy. Dzięki. Będzie obserwował letnie poczynania. Dzisiaj aktualizacja kwadrans po 14 i kwadrans po 18. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz, witam Państwa. 73 zdarzenia od północy do chwili obecnej. Tyle odnotowali śląscy policjanci w regionie. Z ostatnich mamy kolizję. W Bytomiu na ulicy Powstańców Śląskich, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. W Zabrzu na Stalmacha motocykl zderzył się z samochodem osobowym. Na szczęście skończyło się na potłuczeniach. W Rudzie Śląskiej na skrzyżowaniu Kokota z ulicą Szkolną mamy też zderzenie, ale trzech samochodów osobowych. Dojeżdżając do tych miejsc zachowajmy szczególną ostrożność. Korek w Katowicach w tej chwili na Alei Murskowskiej od węzła Bagienna w kierunku autostrady A4 i Tychów. Poruszamy się tutaj z prędkością 16-17 km na godzinę. Zwalniamy też w Katowicach na Warszawskiej, na Granicznej, na Jerzego Dudy Gracza, na Kościuszki, na odcinku od ulicy Wojewódzkiej do Powstańców w kierunku Brynowa. Ciasno w południowych dzielnicach, również na Armii Krajowej, na Jankiego, na Piotrowickiej, a także na Ligockiej. 691-400-400 przypominam Państwu telefon.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 lipca. Jest południe. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. MSWiA potępia agresję wobec ukraińskich dzieci. Dwie dziewczyny obrażał kierowca MZK z Bielska-Białej. Warszawa wygrała rywalizację z kilkoma miastami i to u nas powstanie nowa siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Mieszkańcy kilku gmin z Dolnego Śląska domagają się ochrony przed ulewami i notorycznymi zalaniami. Nie ma zgody na groźbę, zastraszanie i nawoływanie do nienawiści. Tak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji reaguje na incydent w Bielsku-Białej. W sobotę w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak w autobusie atakuje słownie młode Ukrainki mężczyzna. Obraża jej, grozi mówiąc, że wyrosły na polskich pieniądzach i mają wracać do siebie. Sprzeciwiamy się takim działaniom, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
4: Nie ma i nie będzie zgody na tego typu zachowania. Tutaj sytuacja jest o tyle bulwersująca, że sprawa dotyczy dziecka, które zostało zaatakowane słownie w autobusie.
3: Policja zatrzymała mężczyznę, który atakował słownie dziewczynę. Okazał się nim kierowca Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. MZK zapowiedziało wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych wobec swojego pracownika. Unia Europejska wpisze na czarną listę kolejnych 250 osób, firm i instytucji. Potwierdziła to szefowa unijnej dyplomacji przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich w Brukseli. Będzie też dziś próba uzgodnienia 21 pakietu sankcji wobec Rosji.
5: Wpisy na czarną listę będą za przetrzymywania ukraińskich cywilów na terenach okupowanych, za działania destabilizujące w świecie, cyberataki i napaść na Ukrainę. To największa liczba wpisów na czarną listę do tej pory, mówiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. A w sprawie 21 pakietu sankcji wciąż jest kilka kwestii do uzgodnienia. O szybką decyzję apelował minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys. Nie może być tak, że nasze interesy handlowe przeważają nad interesami dotyczącymi bezpieczeństwa. 21 pakiet sankcji musi być przyjęty do środy, jeśli główny jego element ma być zastosowany. Chodzi o sztywny limit cenowy na rosyjską ropę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Strzelce, Biała, Kątki, Zebrzydów i wiele innych miejscowości w gminie Marcinowice koło Sobótki na Dolnym Śląsku jest regularnie zalewanych podczas intensywnych opadów deszczu. Sprawcą powodzi jest niewielka rzeczka Czarna Woda. Niewielka, ale groźna, mówi jedna z mieszkanek Strzelec.
6: W większości ludzi mają w domach praktycznie po pas wody. Wszystko jest zalewane. Za każdym razem remont, przychodzi woda, kolejny remont i to tak. Ludzie są po prostu zdesperowani.
3: Rada Miejska w Sobótce zaapelowała ostatnio o przyspieszenie prac nad budową zbiornika retencyjnego, mówi szef Rady Gminy Marcinowice Artur Fiołek.
7: To tak naprawdę jest stanowisko, które będziemy przesyłać do naszych parlamentarzystów z Dolnego Śląska, do instytucji, które tym tematem się zajmują. I to jest taki kolejny krok w wywieraniu tej presji społecznej.
3: W tej sprawie trwa wymiana pism pomiędzy Wodami Polskimi i Ministerstwem Infrastruktury. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie miało nową siedzibę w Warszawie, ogłosił to premier Donald Tusk. Szef rządu przekazał, że jednym z celów nowego centrum jest budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego. Polska i Europejska Agencja Kosmiczna podpisały list intencyjny w sprawie lokalnej siedziby w zeszłym roku.
8: Klimat.
3: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Około 46% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Na wschodzie, w centrum i na zachodzie oraz w zlewni Bałdy w województwie warmińsko-mazurskim i Wisły w województwie pomorskim utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i północy możliwe przelotne opady deszczu. Na wschodzie deszcz, a miejscami też burza. Będzie od 19-22 stopni na południowym wschodzie i nad morzem do 28 na południowym zachodzie.
8: Ogłoszenie społeczne.